0: Rolls, orkiestra już nie śpi, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje już nie śpi, Słoneczna Brygada zaczyna dzień od oglądania karnych w meczu Holandia-Maroko i co? I kto?
1: Powiemy tak,
0: Holandia żąda reasumpcji, a szczegóły za chwilę. Witamy gorąco Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Dorkiewicz. Na zegarach już 6:00.
2: No to jeszcze powiedzmy, że mamy dzisiaj 30 i ostatni dzień czerwca i to jest wtorek, a zaczynamy od wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
3: Wieczorny pożar w pociągu na Podkarpaciu, ewakuowano około 250 pasażerów. Przez upały także i dziś mogą być utrudnienia na kolei. Koniec spekulacji, Robert Lewandowski oficjalnie w Chicago Fire. Wieczorem strażacy ugasili pożar, który wybuchł pod jednym z wagonów pociągu relacji Chrubieszów-Kraków Główny. Do zdarzenia doszło, gdy skład dojeżdżał do stacji Dębica na Podkarpaciu. Ewakuowano około 250 pasażerów, a ruch kolejowy czasowo został wstrzymany. W wyniku zdarzenia lekko podtruł się dymem maszynista. Pasażerowie zostali przewiezieni autobusami komunikacji zastępczej i mogli kontynuować podróż. Przez upały kolejowi przewoźnicy w całym kraju musieli odwołać wczoraj ponad 130 pociągów. W związku z temperaturami dochodzi do wielu awarii, które spowodowały lawinę opóźnień. Aby sieci nie przeciążać, także dziś pasażerowie muszą się liczyć z falą odwołanych połączeń, mówi Marcin Mochocki z zarządu PKP PLK.
4: Na bieżąco z przewoźnikami ustalana jest metoda odpowiadania na występujące utrudnienia. Decyzje co do jutra będą zapadać dzisiaj.
3: PKP Intercity informuje, że zapewni pasażerom wsparcie informatorów mobilnych na 11 dworcach dziś i jutro, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i we Wrocławiu. Ale w Polsce nie tylko upały, także burze. Nawałnice przeszły m.in. przez Opolszczyznę. Strażacy dużo pracy mieli głównie w powiatach głubczyckim i kędzierzyńsko-kozielskim. W Balcerzowicach na przykład wiatr zerwał plandekę z dachu budynku uszkodzonego podczas majowego tornada. W Michałkowicach z kolei przewracające się drzewo pociągnęło za sobą 4 słupy telefoniczne. Stało się. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Jest nim Chicago Fire. Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną piłki nożnej i najlepszym strzelcem wszechczasów reprezentacji Polski, napisał klub w internecie. Chicago Fire chce zrobić z Lewego swoją największą gwiazdę i wokół niego budować zespół. Zaproponował mu gwiazdorskie warunki. Według nieoficjalnych informacji Robert dostał 2-letni kontrakt, który gwarantuje mu 20 milionów dolarów za sezon. Za oceanem lepiej zarabia tylko Leo Messi. I jeszcze najświeższe informacje z boisk Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Holandia jedzie do domu. Przegrała z Maroko po serii rzutów karnych. Podobny los spotkał Niemców, którzy także po karnych przegrali z Paragwajem.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
6: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
5: Złote przeboje w drodze.
7: Przypominamy kierowcom, że trwa remont ulicy Wolności w Jeleniej Górze. Drogowcy działają, więc kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość. Prace kosztują ponad 4 700 000 zł. Zapłaci za nie miasto, a zakończenie remontu planowane jest 13 listopada.
6: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: Pogoda w Jeleniej Górze.
7: 18-19 stopni. Tyle na ten moment wskazują termometry w Jeleniej Górze. Poranek w naszym regionie jest zatem dosyć przyjemny, jeśli chodzi o temperaturę. Wartości będą się jednak zmieniać wraz z upływem czasu i po południu na termometrach zobaczymy nawet 29 stopni. Ciśnienie będzie w normie, na niebie utrzyma się duże zachmurzenie, a wieczorem możliwe są opady deszczu.
5: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
2: Dzień dobry, jesteśmy, witamy i oznajmiamy, że po szóstej będzie coś dla tych, którzy w wakacje spotkali już syrenę i czują, że musi być kosmiczny podryw.
0: Po szóstej będziemy też wspominać kosmicznie fajne pierwsze wakacje bez rodziców. To jest wasza słoneczna brygada, która was budzi we wtorkowy poranek w Radiu Złote Przeboje. 4 minuty po szóstej gramy na to, jak na lato gra Snap.

0: 10 minut po godzinie 6 to jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, mówi wam Słoneczna Brygada. Dzisiaj mamy wtorek, 30 dzień czerwca. Odpływamy w marzeniach gdzieś daleko, daleko od roboty, prawda? A co tam mamy ciekawego w kalendarzu?
1: 43 lata temu z taśmy zjechała ostatnia syrenka. Łącznie wyprodukowano ponad 500 000 sztuk tego wozu.
2: Piękny.
1: Dzisiaj obchodzimy również Dzień Asteroid.
2: Tak, gdybyście potrzebowali takiego kosmicznego tekstu na wakacyjny podryw, to służymy pomocą. Uwaga, tak się mówi. Jesteś moją asteroidą, bo odkąd cię spotkałem, kręcę się tylko wokół ciebie.
1: Ależ to był tekst,
0: Bolało, jak spadałaś z nieba, bolało.
1: Nie, już przestań, panowie.
0: Dobra, dość tych sukarów, dobrze.
1: Rozsadzam was dzisiaj, już. Naprawdę.
0: Dobrze, to my już grzeczni będziemy i pytamy, jak państwo słuchacze, kochani, mają się w pierwszy wtorek wakacji, już na urlopie, to dlaczego już nie śpicie? Dajcie znać, zaczynamy apel poranny, dzwońcie pod 2244 i 30. Czekamy na was, no i gramy Toto, Rosena, jest 11 minut po godzinie 6.

0: Uwaga, uwaga, uwaga, fani Sandry. Sandra już w lipcu zaśpiewa na żywo w Polsce, w Warszawie, a informacja z ostatniej chwili jest taka, że lipiec będzie już jutro. Dzisiaj ostatni dzień czerwca, dzień 30, dzień czerwca, wtorkowy poranek, radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 19 po 6.
1: No i mamy też informację, że w lipcu czeka nas kolejna fala upałów. Będziemy chłodzili, jak będziemy mogli, ale wcześniej, za kilka minut zagramy gorący kawałek Dire Straits. Nazywa się Sultani Swingu. Piosenka powstała po wizycie w podrzędnym pubie. My wam życzymy udanych wizyt w nadmorskich smażalniach. To my, Słoneczna Brygada. Witamy.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Z piaskiem w bucie, w kolejce po gofra i w nagrzanym biurze. Słuchaj radia Złote Przeboje w dowolnym miejscu i niezależnie od okoliczności. Zainstaluj naszą aplikację i zabierz nas na wakacje. Gwarantujemy wypoczynek w towarzystwie największych przebojów lat 80. i 90. Prawdziwe muzyczne all inclusive i to całkiem za darmo. Obiecujemy. Nie zajmiemy dużo miejsca w Twoim bagażu.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok.

0: przyjemne poranne di-da-di-da-di zaserwowała nam Maria Montel w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato za 28 minut 7 i mamy dzisiaj dzień asteroid. Uważajcie, gdzie parkujecie. I też od rana pytamy, czy jest wokół fajna atmosferka. 22, 4, 4 i 3, 0. Apel poranny. Zaczynamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, mówi Kasia ze Lwówka Śląskiego. No, pierwszy wtorek wakacji świętuję swoimi urodzinami z Radiem Złote Przeboje. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.
2: No ale my też coś serdecznego mamy dla Kasi.
3: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Od serca do serca.
4: No i uściski i całusy poranne od słonecznej brygady Radia Złote Przeboje poleciały do Kasi. Cudowności, wszystkiego dobrego. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla spóźnionych na nasz apel poranny. Gdyby ktoś tam coś jeszcze świętował, chętnie się przyłączymy. A teraz w Radiu Złote Przeboje Limal, gdyż gramy na to jak na lato. Neverending Story, 3 minuty po wpół do 7.

0: łezka się wokół zakręciła na wspomnienie wakacji przy tym kawałku spędzanych. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje zaśpiewał oraz jego słynny pieprzyk na policzku. Za 20 minut będzie godzina 7.
1: Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy. Słoneczna Brygada już nie śpi. Słoneczna Brygada przebiera najlepsze z najlepszych Złote Przeboje na wakacje, żeby były w sam raz. Za chwilę Van Halen, za chwilę Michael Jackson, a wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają polskie drogi o tej porze.
2: To jest radio Złote Przeboje.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: Złote przeboje w drodze.
5: O poranku pogoda dla kierowców zapowiada się dosyć znośnie. Mamy idealną aurę na podróż, bo asfalt nie paruje, a klimatyzacja w aucie nie musi być na najwyższych obrotach. Pamiętajcie jednak, że ruch w naszym regionie będzie powoli wzrastać. Obecnie więcej samochodów zobaczymy m.in. na Alei Wojska Polskiego.
4: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: z rodziców 22 4 4 3 0, albo poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć właśnie w radiu, przy ludziach, o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najlepszą historię wyślemy wam złotą kawę porannego programu Słonecznej Brygady. 22 4 4 3 0.
2: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Połowa lat 80. i młodziutka Kylie Minogue, I Should Be So Lucky w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Kylie Minogue z Australii w Sydney. Dzisiaj sprawdziliśmy przed chwilą w biurze meteo maksymalnie plus 18 i deszcz. W środek zimy, kangury nawet nie podskakują, smutno, ogony pozwieszane. A my za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: Jedna wiadomość może nas kosztować sporo pieniędzy.
0: Co?
1: Poczta Polska wydała właśnie ostrzeżenie przed nową falą oszustw. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie ku przestrodze.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%.
1: Reklama.
5: 30 dzień czerwca mamy dzisiaj w kalendarzu, to wtorek. No i punktualnie godzina 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Prokuratura przesłuchała byłego ordynatora warszawskiego Szpitala Południowego. Śledztwo nabiera tempa. Poczta Polska ostrzega przed nową falą oszustw SMS-owych. Kontrole obozów w całej Polsce. Strażacy sprawdzają przygotowanie na ekstremalną pogodę. To był niemal 10-godzinny maraton pytań i na każde padły odpowiedzi. Prokuratura przesłuchała świadka Emila Jędrzejewskiego, byłego ordynatora ze Szpitala Południowego, który twierdzi, że z powodu nieprawidłowości na SOR-ze umierali tam pacjenci. Rzecznik prokuratury Piotr Skiba mówi, że przesłuchanie było na tyle cenne, że prokuratura będzie chciała zabezpieczyć dodatkową dokumentację i wydłużyć listę świadków.
7: Pan doktor odpowiedział na wszystkie pytania. Prokuratorzy, którzy dokonywali przesłuchania, są zadowoleni z tego, co mogli się dowiedzieć.
6: Kolejni świadkowie mają być przesłuchani jeszcze w tym tygodniu. Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że dziś w Katarze odbędzie się spotkanie na temat Iranu. Strona irańska z kolei zaprzecza, by Iran planował rozmowy z USA w najbliższych dniach na jakimkolwiek szczeblu. W ostatnich dniach doszło do nowych ataków z obu stron, a prezydent Trump zagroził w sobotę Teheranowi, że jeśli nie zmieni swoich działań, to USA wznowią działania militarne i Iran przestanie istnieć.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
6: Poczta Polska ostrzega przed oszustwami SMS-owymi. Od 1 lipca po zmianach w przepisach dotyczących opłat za przesyłki spoza Unii Europejskiej oszuści mogą częściej wysyłać SMS-y o rzekomej konieczności dopłaty do paczki. Wiadomości mają skłonić do kliknięcia w fałszywy link i podania danych lub wykonania płatności. Poczta Polska podkreśla, że nie wysyła SMS-ów z linkami do płatności za przesyłki i apeluje o ostrożność. Strażacy kontrolują obozy młodzieżowe, to w związku z falą upału i przetaczającymi się burzami. Sprawdzana jest m.in. przejezdność dróg dojazdowych, ale także czy przygotowane są ewentualne miejsca ewakuacji, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
8: Patrzymy, czy te warunki ochrony przeciwpożarowej w sytuacjach zagrożenia życia, w anomaliach pogodowych czy prognozach anomalii pogodowych, czy te warunki nie są zagrożone, czy oni będą w stanie sprawnie uciec po prostu z tego miejsca zagrożonego.
6: To wyjątkowa sytuacja, w której strażacy nie tylko przed startem obozu, ale i w jego trakcie upewniają się, że warunki w tych miejscach są bezpieczne.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
9: Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
2: Sport w 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Niemcy i Holandia odpadły z Mistrzostw Świata, dalej gra za to Brazylia. Niemcy z Paragwajem i Holandia z Marokiem przegrali w ten sam sposób, remisując 1-1 i odpadając po rzutach karnych. Z kolei Brazylia wygrała z Japonią 2-1. Ogromny pech Mai Kwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu, choć się z Mananczają Savan Kiao z Tajlandii prowadziła już 6-2, 5-2 i miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę, mecz dograła, ale walki już nie podjęła. Odpadły także nasze Magdy Linet z Mirą Andrijewą, a Fręch z Anną Kalińską. Dalej gra za to Hubert Hurkacz, bo pokonał Norwega Kaspera Ruda.
9: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Złote przeboje w drodze.
11: Na ulicach Jeleniej Góry zrobiło się gęściej. Więcej samochodów widzimy też na trasie z Piechowic i Szklarskiej Poręby. Ruch z minuty na minutę rośnie, bo do miasta zjeżdżają pierwsi pracownicy oraz dostawcy. Uważajcie też na lokalne mgły w dolinach, jeśli jedziecie w stronę podgórskich kurortów.
2: Pogoda w Jeleniej Górze.
11: Poranek w Jeleniej Górze nie będzie aż tak gorący. Obecnie nasze termometry wskazują maksymalnie 20 stopni. Oczywiście temperatura będzie się zmieniać wraz z upływem czasu i po południu wzrośnie do nawet 30 stopni, tak twierdzą synoptycy. Ciśnienie jest w normie, wiatr na ten moment jest słaby, prawie nieodczuwalny. Deszcz w regionie pojawi się dopiero wieczorem.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
5: Dzień dobry, po siódmej dowiecie się, jakie miejsce w stworzeniu świata i jego długiej i pięknej historii mają Chińczycy.
12: Tak, po siódmej też wyślemy kogoś z Was na pyszną i taneczną imprezę pełną piosenek Abby, którą organizuje w Łodzi Agustin Egurola. Chcecie zagrać się zaproszenia, to wejdźcie czym prędzej na stronę złoteprzeboje.pl. 5 minut po godzinie siódmej, wtorek, ale wakacyjny wtorek. Jest dobrze i jest Bee Gees. Tragedy.

0: Majkiego mechanicy, czyli wystąpili u nas fachowcy od naprawiania nastroju, proszę Państwa. Gramy na to jak na lato, to jest radio Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 7. No ale tak, my tu gadu gadu, a tymczasem Chińczycy już w pracy, już produkują, tak. Już pracują, tak. Już pakują, już produkują. No tak. Posłuchajcie tych danych tylko.
1: Ponad 50% światowej produkcji smartfonów i komputerów to Chiny. Mhm. Ponad połowa globalnej produkcji stali, a także cementu, aluminium, nawozów sztucznych to też Chiny. Chiny to też największy producent ryżu i pszenicy, a także zbóż, warzyw, owoców, bawełny, wieprzowiny. No i tak można by jeszcze długo wymieniać.
2: Krótko mówiąc, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, potem cała reszta powstała w Chinach. A teraz będzie przebój, który powstał w fabryce naprawdę solidnych przebojów, gdyż tytuł tego przeboju to Solid as a Rock, czyli solidny jak skała. Ashford i Simpson w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 13 po 7.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Gra zespół OMD, a już 24 sierpnia grupa zagra koncert na świeżym powietrzu w Warszawie. Fani już z pewnością ściskają bilety. 20 po 7.
1: A za 10 minut kolejny finał zabawy, w której do wygrania są bilety na wielki taneczny show z piosenkami Abby, na który zaprasza do Łodzi Agustin Egurola. Chcecie tam być 11 lipca? Chcecie poszaleć? No to najpierw wejdźcie na stronę Złote Przeboje. Przeboje.pl. Czekamy na Was.
2: Radio Złote Przeboje.
3: Radio Złote.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś. Ser Gouda w plastrach XXL Pilos. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie 2x500 gramów. Pepsi, Pepsi Zero lub Pepsi Twist. Tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No, sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach.

Cześć, tu Agustin Egurola. Jeżeli chcesz poszaleć ze mną na ABBA Night Dinner and Show w Łodzi, to wejdź na stronę złoteprzeboje.pl i zgłoś się do gry o zaproszenia.

0: Tańczy bilet na ABBA Night Dinner and Show.
1: W tym tygodniu w Radiu Złote Przeboje mamy dla was podwójne bilety na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. Wielkie taneczno-kulinarne show, które odbędzie się 11 lipca w łódzkiej manufakturze.
2: Tak, żeby wygrać taki złoty bilet podwójny na to wydarzenie, musicie najpierw zgłosić się na złoteprzeboje.pl. Tak też uczynił słuchacz Michał z Brwinowa. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Michale drogi, w studiu leży złoty bilet i to podwójny na ABBA Night Dinner and Show. Fajna nazwa, prawda? Trochę długa, ale fajna.
2: Tak.
1: Ale żeby go zgarnąć, musisz odpowiedzieć na jedno proste pytanie, które zada nasz taneczny guru Agustin Egurola. Jesteś gotowy?
3: Jestem gotowy.
2: Słuchacz Michał gotowy, Agustin Egurola gotowy, to poprosimy o pytanie.
4: Ilu członków liczy zespół ABBA? 4 czy 14?
3: No, 4 chyba.
2: Sprawdźmy.
1: Chyba.
4: Dobrze,
1: sprawdźmy.
4: Wygrywasz zaproszenie na ABBA Dinner Show w Łodzi.
1: No, brawo! Brawo! Masz podwójne zaproszenie do Manu Arte. Zaproszenie od Agustina Egurola oraz wręczamy ci też kubek Radia Złote Przeboje i życzymy doskonałej zabawy na ABBA Night Dinner and Show. No i powiedz jeszcze, którą piosenkę ABBA lubisz najbardziej, bo to nam napisałeś na stronie złoteprzeboje.pl.
3: No, ze względu na moją małżonkę, no to Dancing Queen.
2: No i dlatego właśnie zagramy za chwilę Gimme, no Gimme, Gimme. Nie, żartujemy. Zagramy Dancing Queen. Oczywiście. Ściskamy, wysyłamy bilety do Michała. A jeśli podobnie tak jak właśnie Michał chcecie wygrać złoty bilet na taneczno-kulinarne show, bo Michał z małżonką się wybierze i wy się też wybierzcie i zgłoście się do zabawy na złoteprzeboje.pl.
0: Złoty bilet na ABBA Night Dinner and Show.

0: w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Ten rok jest wyjątkowy dla fanów zespołu Phil. Obchodzi zespół swoje 20-lecie i z tej okazji są w trasie koncertowej pod hasłem 20 lat Phil i przyjaciele. Trasa obejmuje największe hale koncertowe w Polsce, a wśród tych przyjaciół wspomnianych Lambery, Julia Żugaj, a nawet zespół pieśni i tańca Śląsk.
1: Pięknie. To kochani, tego nie można przegapić. Tak a propos, my przyfilujemy już za chwilę, jak tam sytuacja na drogach o poranku, czy długie korki w kierunku pracy. No a później pojawią się elektryczne gitary, przewróciło się, niech leży i dobrze, przy takiej pogodzie piosenka idealna.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
2: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
1: Złote przeboje w drodze.
11: Rozpoczęły się wakacje. Ruch na jeleniogórskich drogach jest mniejszy niż zwykle, choć o tej porze powinniśmy uważać m.in. w okolicach Ronda Małej Poczty oraz na Alei Jana Pawła II. Uważajcie też na wjeździe od strony Cieplicy, tam też o tej porze może być gęsto.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Wspominamy dzisiaj w radiu Złote Przeboje. Pierwsze wakacje bez rodziców. Gdzie i co robiliście? Pamiętacie? I nie wstydzicie się, kochani? No to zadzwońcie i opowiedzcie. 22, 4, 4 i 3, 0.
2: No moje wakacje pierwsze bez rodziców to był obóz wędrowny w górach, w Gorcach. Kończyło się ucieczką przed nawałnicą i burzą.
3: No, gdyby na miejscu była matka, to by osłoniła przed piorunami. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Zadzwońcie, napiszcie, opowiedzcie, jeśli da się opowiedzieć na falach radiowych o pierwszych wakacjach bez rodziców. Za najciekawszą, najmocniejszą historię wyślemy wam złotą kawę ze słoneczną brygadą na pudełku. 22, 4, 4 i 3, 0.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Heaven and Hell, CC Catch w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. W latach 80. wasi poranni prowadzący tańczyli na wakacyjnych dyskotekach do tego przeboju. Tylko nie mówcie nikomu, bo się będą z nas śmiać. A teraz za 4:08 trzymajcie się za aorty, zaglądamy na korty.
1: Najważniejszy turniej na trawie startuje na dobre dla Igi Świątek, bo dzisiaj pierwszy mecz, no i początek obrony tytułu. Więcej o tym, co na Wimbledonie, w wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
10: Oj, lubię, Barbara. A co?
9: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
10: O, i to lubię najbardziej.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen. Reklama.
13: Mamy godzinę 8.30 czerwca, wtorek w kalendarzu, a przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Przedstawi je Iwona Barańska.
14: Po fali upałów przyszły gwałtowne burze, strażacy mieli sporo pracy. Dwóch kolarzy nie dojechało do mety, prokuratura wyjaśnia okoliczności tragedii pod Warszawą. Iga Świątek rozpoczyna dziś obronę tytułu na Wimbledonie. Połamane drzewa, zalane ulice, brak prądu. Po fali ekstremalnych upałów burze przeszły przez Polskę. Gryfino na Pomorzu Zachodnim na przykład po potężnej nawałnicy zamieniło się w wielkie jezioro. Sporo pracy mieli strażacy także na Śląsku. Większość dotyczyła usuwania powalonych drzew, zerwanych lub uszkodzonych dachów. Dwie osoby zostały poszkodowane, w tym mężczyzna, w którego uderzył piorun. Kilkadziesiąt interwencji strażaków było także w Lubuskiem. Dziś też burzowo. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia dla mieszkańców województw Lubuskiego, Dolnośląskiego, Wielkopolskiego, Śląskiego, a także Małopolskiego, Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego. Prokuratura w Wołominie wyjaśnia przyczyny tragedii, do jakiej doszło podczas maratonu rowerowego w Markach pod Warszawą. W wyścigu Poland Bike Marathon do mety nie dotarło dwóch uczestników zawodów. Ciało jednego z poszukiwanych, 30-letniego kolarza, odnaleziono jeszcze tego samego dnia. Drugiego, 71-letniego, dopiero po kilkunastogodzinnej akcji poszukiwawczej. Na większość pytań śledczych odpowie sekcja zwłok obu mężczyzn, mówi Karolina Staros z prokuratury.
15: Jeżeli będzie potrzeba badania kwestii przebiegu maratonu, przebiegu trasy, zabezpieczenia, to oczywiście to zrobimy, no ale czekamy na wynik sekcji.
14: Jak mówił dyrektor wyścigu Grzegorz Weiss, decyzja o starcie należała do zawodników. Kolejny etap, 9. imprezy jest zaplanowany na sierpień w Osowie koło Wołomina. Toprowcy ewakuowali śmigłowcem 8 młodych osób, które utknęły na jednym z najtrudniejszych szlaków w Tatrach. To sportowcy z Bydgoszczy. Uczestnicy obozu sportowego byli kompletnie nieprzygotowani na górską wyprawę. Trener prawdopodobnie zostawił ich w górach. Sprawę wyjaśnia zakopiańska policja.
11: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Ogromny pech Mai Chwalińskiej. Polska tenisistka odpadła w pierwszej rundzie Wimbledonu. Choć prowadziła już stajką, miała piłkę meczową. Wtedy jednak skręciła kostkę. Mecz dograła, ale przegrała go. Z turnieju odpadły także Magda Linet i Magdalena French. Dalej gra za to Hubert Hurkacz. Iga Świątek rozpocznie dziś obronę tytułu w Wimbledonie. O godzinie 14.30 polska tenisistka zagra w pierwszej rundzie z Amerykanką Taylor Townsend. Świątek jest rozstawiona z numerem 3, a jej rywalka w światowym rankingu zajmuje 79. miejsce.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: O tej porze Jelenia Góra osiąga punkt kulminacyjny. Spóźnialscy do biur, dostawcy i turyści wymieszali się na drogach, tworząc idealny przepis na poranne spowolnienia. O tej porze gęściej może być na ulicy Sudeckiej oraz na wylocie w stronę Karpacza. Robi się tam ciasno przez lokalne przebudowy oraz potoki aut.
11: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda w Jeleniej Górze.
7: W Jeleniej Górze temperatura cały czas wzrasta. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą 28 stopni, a temperatura odczuwalna przekroczy nawet 30 stopni Celsjusza. Tak twierdzą synoptycy. Na niebie nie będzie sporo słońca, raczej ma dominować zachmurzenie całkowite, a wieczorem te chmury przyniosą do naszego regionu opady deszczu. Wychodząc z domu późną porą, weźcie parasol.
11: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
13: Dzień dobry, po ósmej powiemy wam, kiedy odpuszczą upały i czego będzie nam wtedy naprawdę szkoda.
16: Po ósmej dowiecie się też, dokąd za chlebem wyjeżdżają Anglicy i dlaczego do Polski. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Dzień dobry, witamy w ostatnim dniu czerwca, 4 minuty po godzinie ósmej i gramy na to jak na lato, czyli Vaya con Dios.

0: Dziewczyny chcą się bawić, Cindy Lauper donosiła, ale nie dodała, że w taki upał to jednak trochę męczące zajęcie. Oj, tak. Jest 11 minut po godzinie 8, a teraz uwaga, marodzący, narzekający, jojczący, oj, tak oj, jak oj, ja oj, na te oj, upały, oj. Jojczący. Słoneczna brygada Radia Złote Przeboje przybywa z odsieczą.
1: Z naszego biura meteo dowiadujemy się, że im bliżej weekendu, tym upały będą odpuszczać, o. No i temperatura spadnie poniżej 30.
2: Tak, powtórzmy, bo to jest pocieszająca wiadomość. Upał spadnie poniżej 30, tak. Ale my już nie. Za to teraz optymistycznie nastrajające dźwięki i to dźwięki 42-letnie, nie dacie wiary. Kool & The Gang, przebój pod tytułem Fresh w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. We wtorkowy poranek, 12 po 8.

0: Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje, zespół Czerwone Gitary, którego frontmanem był Krzysztof Klęczon, a potem przez wiele, wiele lat Seweryn Krajewski, obecnie na emeryturze. Pan Seweryn, ulubionym zajęciem jego jest przesiadywanie nad basenem w hawajskiej koszuli z ukulele w dłoni.
1: Szanujemy, cenimy, absolutnie. Ukulele to jest taki instrument szarpany z gatunku instrumentów wakacyjnych,
0: przypominamy. Mocno wakacyjnych,
1: tak. I za jakieś 10 minut mniej więcej sprawdzimy ostatni raz, jak wyglądały wasze pierwsze wakacje bez rodziców. I za najmocniejszą opowieść wyślemy wam poranną kawę z prowadzącymi na opakowaniu.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz Radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady. Przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
0: Autopromocja.

0: Zależności od sklepu Biedronka.
1: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
2: Widaron.
1: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
2: Widaron.
1: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
2: Widaron.
1: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
2: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
3: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie.
8: Komar. Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
16: Join us.
15: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
17: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
18: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: Gramy lato. Dzwońcie.
1: Pierwsze wakacje bez rodziców to był temat ostatniego czerwcowego poranka. Wysłuchaliśmy tysięcy, a nawet setek waszych historii, ale ta urzekła nas najbardziej. Posłuchajmy.
2: Cześć, co do pierwszych wakacji, to było w 8 klasie podstawówki i wybrałam się na pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy. Jak to na pielgrzymce maszeruje się, często za rączkę, więc tam poznałam mojego pierwszego chłopaka. Biliśmy nawet takie rekordy ilości ludzi w namiocie. No i tam się też pierwszy raz całowałam, tylko za 2 dni. To on już miał inną dziewczynę, ale powiedział mi, że się z tego wyspowiadał.
3: O, tak, brawo. Fenomenalne. Słuchajcie, złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten głos, licząc na rozgrzeszenie. A jutro to się zacznie lipiec. Pierwszy turnus wakacyjny i będziemy sobie polecać, ale w sekrecie, tak żeby inni nie słyszeli, dobrze? Takie najlepsze miejsca na wakacje.
0: O. Mamy lato. Dzwońcie.

0: Summer in the City, Summer Nights, Summer Love. Ileż to jest na świecie przebojów ze słowem lato w tytule. Grzegorz Lato jest wzruszony, a to był jeden z takich właśnie przebojów. Cruel Summer, Ace of Base w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na Summer, normalnie za 22 minuty 9.
1: Absolutnie, to my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Już za chwilę jeden z najlepszych kawałków rockowych, kawałków 1993 roku, czyli przyłożymy najpierw perkusją, potem gitarą, Spin Doctors to Princess, a wcześniej sprawdzimy, jak wygląda droga do pracy.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jaja z chowościółkowego rozmiar M i L 10 sztuk, 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Woseba, drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Co za dzień.
3: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro. Reklama.
9: Złote przeboje w drodze.
10: Upały w Jeleniej Górze doskwierają też kierowcom, dlatego powinniśmy zachować ostrożność nie tylko ze względu na duży ruch. Zanim ruszysz w trasę, zabierz do auta butelkę chłodnego napoju. Nie przesadzaj również z klimatyzacją. Optymalna różnica względem temperatury na zewnątrz to maksymalnie 5-6 stopni.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Gramy na to, jak na lato. One Night in Bangkok, Murray Head w Radiu Złote Przeboje za 10 minut 9. No a w porannym programie naszym wystąpi teraz Brytyjczyk szukający dobrej pracy i nie tylko, co ciekawe, szukający w Polsce.
1: Pamiętacie, jak jeździliśmy do UK-a, do Wielkiej Brytanii za pracą, za zarobkiem? Otóż już nie jeździmy. Teraz ruch odbywa się w drugą stronę, czyli Brytyjczycy migrują do Polski. Ich liczba u nas wzrosła trzykrotnie. Brytyjczycy najbardziej w Polsce cenią sobie podatki, edukację i służbę zdrowia.
2: No ja nie jestem fanem ani naszych podatków, ani służby zdrowia, ale mam w domu wolne miejsce na zmywak. Taki żart. Ulubione zdanie Anglików w Polsce. Jeszcze powiedzmy, I will polish my Polish, kochani. Olivia i John teraz w zgodnym duecie. Gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie godzina 9.

0: Chris Isaak gra i śpiewa w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. 5 minut niespełna zostało do 9. Zrobiło nam się miło, zrobiło nam się wakacyjnie. No, a jak jest miło, to wiadomo, że coś grzbotnie.
1: No tak, upała, chwilę później gwałtowne burze. No, synoptycy mówią, że taki pogodowy scenariusz może powtarzać się przez całe lato. Szczegóły w wiadomościach już za kilka minut o 9:00. Posłuchajcie.

0: Kształty promocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
4: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz. Tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
16: taniej masz. Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
17: W kalendarzu mamy wtorek, to jest 30 dzień czerwca, jest punktualnie godzina 9, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Afrykański żar i gwałtowne burze. Tego lata czeka nas właśnie taki scenariusz. Zarobki lekarzy, tematem dzisiejszego spotkania premiera z ministrem zdrowia. Ruszyły wakacyjne kontrole autokarów wiozących dzieci na wypoczynek. Po fali upałów gwałtowne burze, załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Efekt to setki interwencji strażaków w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i śląskim. Od czwartku upał nieco odpuści, ale wysokie temperatury na pewno jeszcze wrócą, mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
19: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
18: A jeszcze dziś gorące powietrze wpłynie na kolej. Wczoraj prawie 130 pociągów różnych przewoźników nie wyjechało w trasę. Na dziś PKP Intercity już odwołało 6 połączeń. Odwołane są też pociągi Polregio na Podkarpaciu, Podlasiu i Lubuskim. Wybrane połączenia anulują także koleje śląskie. Minionej doby w Polsce utonęły 4 osoby. Jak poinformowała policja, od początku czerwca liczba ofiar utonięć wzrosła już do 61. Funkcjonariusze przypominają, że woda to żywioł, a chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Apelują o korzystanie wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, stosowanie się do poleceń ratowników oraz unikanie wchodzenia do wody po alkoholu.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
18: Zarobki i czas pracy lekarzy tematem dzisiejszego spotkania premiera z prezesem NFZ-u i minister zdrowia. Jak zapowiadał w ubiegłym tygodniu Donald Tusk, ma to być poważna rozmowa w związku z informacjami o nieprawidłowościach w ochronie zdrowia. Inspektorat Transportu Drogowego oraz policja sprawdzają autokary przewożące dzieci i młodzież na wypoczynek. Akcja potrwa do końca sierpnia, mówi rzecznik ITD Wojciech Król.
20: Każdy może poprosić organizator, rodzic o kontrolę, dzwoniąc do Inspekcji Transportu Drogowego, sprawdzając przede wszystkim stan techniczny pojazdów, tych autokarów, kwalifikacje kierowców.
18: W ubiegłym roku w trakcie wakacji odbyło się ponad 2,5 tysiąca kontroli. 23 autokary były uszkodzone i nie mogły ruszyć w trasę.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Na program zaprasza sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Sport w 30 sekund.
21: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Paragwaj świętuje i może to robić przez cały dzień, bo po wygranej z Niemcami na mundialu prezydent kraju ogłosił, że wtorek będzie świętem narodowym. La Albirocha pokonali Niemców po rzutach karnych, bo mecz zakończył się remisem 1-1. Identycznie ułożył się mecz Maroka i Holandii, a dalej grają Lwy Atlasu. Z kolei Brazylia pokonała Japonię 2-1. Robert Lewandowski już oficjalnie ma nowy klub. Kapitan reprezentacji Polski podpisał 2-letni kontrakt z Chicago Fire. Podpisaliśmy umowę z ikoną światowej piłki nożnej i najlepszym strzelcem w historii swojej kadry, pochwalił się wczoraj wieczorem amerykański klub.
1: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl. Pogoda.
18: 21-23 stopnie, takie przyjemne temperatury dzisiaj na wybrzeżu. 26-27 wzdłuż zachodniej granicy. No a w pozostałych regionach nadal upalnie. 31 będzie w Warszawie, 32 w Krakowie, 35 w Rzeszowie i Lublinie. W ciągu dnia miejscami przelotne opady deszczu, ale też pojawią się burze, lokalnie z gradem.
1: Radio Złote Przeboje, 106,2 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
3: Ha, to my. Szczęśliwi czasu nie liczą, więc tym, którzy już zaczęli pierwszy turnus, nie mówimy, że dzisiaj mamy już drugi dzień tygodnia.
22: Który jest też pierwszym wtorkiem wakacji. Tak. Z bardzo wielu, które nas czekają. I przypominamy, że ten się śmieje z innych, kto na urlop jedzie pod koniec wakacji. Tak, to my. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Tarzan Boy, Baltimora teraz 4 po 9.

0: Tak jak Joe Cocker zagrał lepiej piosenkę Beatlesów od Beatlesów, tak jak Whitney Houston zaśpiewała lepiej Always, Always Love You od Dolly Parton, tak zdecydowanie cover Roberta Palmera jest lepszy niż oryginał Boba Dylana, chociaż pewnie są tacy, co by się nie zgodzili. Możemy podyskutować. Po prostu nam I'll Be Your Baby Tonight w wykonaniu pana Roberta kojarzy się z plażą, z wakacjami, z hawajską koszulą.
1: No, nie? No jasne. Jest 11 minut po 9. To my, Słoneczna Brygada w radiu z Złote Przeboje, no najchętniej z jakimś kocykiem, może być nawet bez parawanu, rozłożylibyśmy się na plaży. A przed nami, proszę państwa, Urszula, która szykuje się już do szafirowej trasy. W przyszłym roku będzie świętowała 45 lat na scenie i z tej okazji na scenie się zamelduje oczywiście. Szczegóły w internecie, ale przede wszystkim u nas w radiu Złote Przeboje, bo my Urszulę kochamy. A skoro jest okazja, to teraz za twoje zdrowie mała. Zagramy.

0: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
2: No ale co, Barbara? Rekin!
1: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład klimatyzator przenośny Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1599 zł. Teraz za jedyne 1199. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. W Media Expert.

0: Tak. Proszę Państwa, formacja nieżywych schabów. Dlaczego nieżywych? Gdyż jest lato, są wysokie temperatury, to nie jest czas klepania schabowych, dlatego zawieszamy klepanie schabowych na czas wakacyjny. To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 27 po 9. Raczej kokosy, ale nie zarabiamy, no tylko tak. W wakacje wydajemy. Niestety. Powodzenia życzymy, tak i tyle.
1: A teraz będzie duet, który jakiś czas temu zagrał, maleńki koncert zagrali z okazji odsłonięcia ich gwiazdy na chodniku. Niestety to nie było w Międzyzdrojach, tylko w Cleveland, Rock and Roll Hall of Fame, tak się nazywa ta Aleja Sław, w Cleveland w stanie na H, czyli Ohio, a mowa o duecie Eurythmics, który już teraz gra Sweet Dreams w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. Z 27 po 9.

0: Autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna. Skocznia gigant. Przepyszne lody. I wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
14: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
15: Volkswagen.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: No dobre tempo, dobre. Tak sobie myślę. Nie należy się śpieszyć w wakacje, żeby za szybko nie minęły. Informujemy w pierwszy wtorek wakacji. Richard Marx, Right Here Waiting, a to my, Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Powrócimy jutro.
1: Powrócimy w składzie pełnym. Brygadziści, Słoneczni, to my, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Tomek Florkiewicz. Dziękujemy, a od teraz z wami Gosia Kościelniak.
2: Jaka piękna sielanka, jak pięknie i nieśpiesznie fale owe obrzek się rozbijają delikatnie. Za 13 minut będzie godzina 10. Dzień dobry, no to co? Niedługo zaczniemy już tak pełną gębą, że tak powiem, przed południe. This one is dedicated to the heartbroken lovers.

0: Za 3 minuty 10, a w Radiu Złote Przeboje dokładnie za 3 minuty najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy. Zapraszamy.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Gastorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: Reklama. Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przyboje.
9: Wiadomości z Jeleniej Góry.
10: Kamil Bekier. Upał nie odpuszcza, a kolej ma z tego powodu spore problemy. Wysoka temperatura dała się wczoraj we znaki dolnośląskiej infrastrukturze. Efekt? Odwołane pociągi i opóźnienia. Niestety w przyszłości nie unikniemy podobnych sytuacji.
11: Przy takich warunkach pogodowych te awarie mogą, zdarzają się i prawdopodobnie będą się zdarzać, bo to przygotowanie infrastruktury do tak gwałtownej zmiany klimatycznej to jest proces zajmujący tak naprawdę lata.
10: Mówił Marcin Machocki z PKP PLK. Wczoraj na tory nie wyjechał m.in. TLK Szczeliniec na trasie Kraków-Jelenia Góra. Gorąco zrobiło się też pewnemu 53-latkowi z powiatu karkonoskiego. Mężczyzna usłyszał 16 zarzutów za fałszowanie umów kupna i sprzedaży pojazdów. Śledczy twierdzą, że z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Na koniec powiemy o nowej wystawie plenerowej na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze. Tym razem poświęcona jest Wincentemu Witosowi, jednemu z najważniejszych polityków II Rzeczypospolitej. Ekspozycja będzie dostępna do 20 lipca.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Jeleniej Górze.
10: O tej porze słońce w Jeleniej Górze walczy na zmianę z chmurami o naszą uwagę. Przed południem może nas złapać krótki, przelotny deszcz, więc podczas spaceru wokół Placu Ratuszowego na pewno przydadzą wam się parasole. Za godzinę temperatura podskoczy do 22 stopni, a opady na ten moment odpuszczą. Oczywiście pogoda może się zmieniać jak w kalejdoskopie. Miejmy nadzieję, że ustabilizuje się po południu.
9: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
8: No to zaczynamy w Radiu Złote Przeboje wtorkowe przedpołudnie już oficjalnie. Gosia Kościelniak, zapraszam. 2 minuty po godzinie 10. Dzisiaj dużo, dużo największych przebojów lat 80. i 90. już tak wakacyjnie, letnio. No nie muszę mówić, że tak ku rozgrzaniu, bo jest bardzo gorąco. No to w takim razie, żeby było
12: Radio Złote Przeboje
8: relaksująco.

Brzoski Beat w Radiu Złote Przeboje, przed nami Céline Dion, a pomiędzy nimi poinformuję, a może przypomnę, że dzisiaj jest dzień niepewnego wielkiego żarłoka, który równocześnie jest leciutki jak motyl, no bo to dzień kapustnika, motylka, bylinka kapustnika. Dorosły motyl żyje zazwyczaj bardzo krótko, bo od zaledwie kilku dni do maksymalnie 3 tygodni. Ma skrzydła, które wykorzystuje jako panele słoneczne, bo kapustnik używa swoich skrzydeł do termoregulacji. Rozkłada je szeroko, żeby ogrzać ciało przed lotem. No i dorosłe osobniki żywią się nektarem kwiatowym, na przykład z mniszka lekarskiego czy koniczyny, i pełnią pożyteczną rolę owadów zapylających. Jeśli zobaczycie dzisiaj bylinka kapustnika, pozdrówcie go mocno, dzisiaj jego święto.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.

Ale jak to jest możliwe, że to jest przebój sprzed 30 lat? Tak śpiewał Andrzej Piaseczny dokładnie 30 lat temu, ale w tym roku nadal jest bardzo aktywny muzycznie. Koncertuje na terenie całej Polski z solową trasą The Best i spokojniej i bierze udział w najważniejszych festiwalach, ale zapowiedział też wejście do studia i pracę nad nowymi nagraniami, które mają stanowić dla niego nowe wyzwanie twórcze. Andrzej nie zamierza ścigać się z młodzieżą, jak to on określił, i zapraszać jej do swoich nowych nagrań. Mówi, że to jest pułapka, a on po prostu chce fajnie śpiewać. Bez napięcia, bez pawich piór, bez puszenia się i używać głosu tak jak potrafi, a nie udawać kogoś innego. A znamy Andrzeja Piasecznego i wiemy, że jest uosobieniem naturalności. A teraz w Radiu Złote Przeboje Britney Spears.

Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko Kastąd takie dobre 1,5%, tylko złoty 42 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie 2. Kaufland.

0: Jedyne 19,99. Ostatni taki wtorek tylko w KFC.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki. Wskazania: pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny: Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
4: Join us.
3: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest zjadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde. W błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
5: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
6: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
5: No sam zobacz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Express Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł.

0: Kupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyczny Black. Wybrane rodzaje 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Pod bramką paluszki słone top 400 gramów. 2,99 za każdą sztukę.

Za 14 minut będzie godzina 11, wysłuchacie Radia Złote Przeboje. To był 1996 rok, wówczas ukazała się debiutancka solowa płyta Anity Lipnickiej Wszystko się może zdarzyć, na którą oczywiście trafił m.in. przebój o tym samym tytule. Trzykrotna platyna, ogromna popularność, no i kariera, która trwa już 3 dekady. Jej ostatni, świetnie przyjęty album Śnienie sprzed 3 lat tylko potwierdził wspaniałą formę artystki, tak samo jak koncerty z jej trasy O Miłości 2. Wszyscy, którzy się na nich pojawili, mogli potwierdzić, że Anita jest fantastyczną performerką. Jej koncerty to jest naprawdę wyjątkowe przeżycie. Mamy lato, szybko nadejdzie jesień i właśnie wtedy Anita Lipnicka ruszy w wyjątkową, jubileuszową trasę z okazji 3 dekad od swojego solowego debiutu, a będzie baśniowo, jak mówi sama Anita, i będą smyczki, i będzie sekcja dęta, a teraz Anita z Various Monks w Radiu Złote Przeboje i to z kolei był rok 94.

Harrison, Got My Mind on You i to był rok 1987, a kochamy to brzmienie do dzisiaj, jeszcze długo będziemy je kochać. Za 4 minuty 11 i najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja.
2: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
3: Kamil Bekier. Zakończono ocenę formalną projektów jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego. Do programu zgłoszono 42 propozycje o wartości ponad 15 600 000 zł. Do 25 sierpnia potrwa ocena merytoryczna, a wyniki zostaną ogłoszone do 1 września. Zostały już tylko godziny. Dziś o północy mija termin składania wniosków o 800+ na nowy okres rozliczeniowy. Kto nie złoży dokumentów na czas, straci pieniądze za czerwiec. O szczegółach mówi rzeczniczka ZUS z regionu Iwona Kowalska. Matis.
4: Wniosek wysyła się do nas elektronicznie, a więc rodzice mogą go wysłać gdziekolwiek tylko są, nawet gdy są na urlopie. Mogą się zalogować do własnej bankowości internetowej albo z własnego smartfona.
3: Kto nie wyśle dokumentów do jutra, bezpowrotnie straci prawo do wypłaty za ten miesiąc. Coś się kończy, coś zaczyna. Rusza nabór do projektu Nowe Kompetencje, Nowe Perspektywy Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Wnioski można składać do 6 lipca przez internet. To oferta szkoleń oraz kursów dla dorosłych z regionu.
1: Radio Złote Przeboje.
5: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
3: Słońce cały czas próbuje się przebić przez gęste chmury. Warto jednak pamiętać, że stabilna sytuacja nad Karkonoszami nie potrwa zbyt długo. Kolejne opady deszczu zaczną powracać do nas po południu, tak przynajmniej twierdzą synoptycy. Najbardziej prawdopodobne są w godzinach wieczornych. Jeśli planujecie wyjście z domu późną porą, warto o tym pamiętać. Do pogody w Jeleniej Górze i regionie będziemy jeszcze wracać.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Jeszcze godzina do wtorkowego południa, bo 2 minuty po godzinie 11 w tej chwili. German Jackson i Piazza Dora i tak zaczniemy tę godzinę. Gosia Kościelniak, zapraszam. To Radio Złote Przeboje.

No i mamy ostatni dzień czerwca, jutro 1 lipca i możemy się od jutra razem bawić i muzycznie, i podróżniczo, no a przede wszystkim wakacyjnie, w każdą środę. A do wygrania będzie zestaw przebojowego podróżnika, czyli mamy tak poduszkę podróżną, taki rogal, torba, radia złote przeboje lniana i butelka filtrująca. Idealny zestaw podróżny latem. A nasze zagadki muzyczne będą krążyły wokół przeróżnych ciekawych miejsc na ziemi i oczywiście wielkich przebojów, największych. Takie połączenie, bo przebojów o konkretnych ciekawych miejscach na ziemi mamy mnóstwo. Zresztą sami posłuchacie już jutro i mam nadzieję, że będziecie bawić się z nami, żeby wygrać i tak po prostu, dla przyjemności. To już jutro palcem po mapie w Radiu Złote Przeboje.

David Bowie, Pat Metheny w Radiu Złote Przeboje. I choć mogłoby się wydawać, że David Bowie był muzycznym samotnikiem, to w jego dyskografii można znaleźć duety z innymi gwiazdami oczywiście. Zaczęło się w roku 1974 w Nowym Jorku, kiedy doszło do spotkania pomiędzy Davidem Bowiem i Johnem Lennonem i wspólne jamowanie przyniosło efekt w postaci jednodniowej sesji nagraniowej. Potem Under Pressure z kolei został nagrany w 1981 roku. David Bowie z zespołem Queen, wiadomo, do przeboju Tonight w 1984 roku David Bowie zaprosił Tinę Turner. No i jeszcze był po drodze Mick Jagger, a przed chwilą jedna z najbardziej przejmujących, przepięknych melodii, które David Bowie zaśpiewał, jazzujący utwór Pata Metheny. This is not America. A teraz... Désenchanté. Rok 1991. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło. Każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
8: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
6: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
6: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

Chłopcy z Placu Broni, wyjątkowi, jedyni, niepowtarzalni, a my zapraszamy Was na ABBA Night Dinner and Show by Agustin Egurola. To jest wieczór, to będzie wieczór inspirowany atmosferą tych wyjątkowych lat, no i niesamowitą historią, która połączyła muzyków zespołu ABBA. Będzie show tancerzy do największych przebojów tego zespołu. Będą historie opowiadane przez Agustina, no i kolacja pełna smaków. No i jeszcze będzie taneczna zabawa do największych przebojów. To wszystko w Łodzi już 11 lipca. I oczywiście, że mamy dla Was złote bilety na to wydarzenie. Codziennie do wygrania. Więc jeśli chcecie dołączyć do zabawy i wygrać, to trzeba kreatywnie odpowiedzieć na pytanie w formularzu na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Który utwór zespołu ABBA sprawia, że chcesz zacząć tańczyć i dlaczego?

lubią, lubią, mimo tego, że opalanie niezdrowe, ale jednak wiele z nas lubi. Za 3 minuty będzie południe, Radio Złote Przeboje, a dokładnie w południe najważniejsze wiadomości zapraszamy.

0: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Jeleniej Góry.
2: Kamil Bekier. Uwaga na fałszywe inwestycje w internecie. Apelują mundurowi z regionu. Mieszkanka Jeleniej Góry straciła blisko 80 tysięcy złotych po tym, jak uwierzyła rzekomym doradcom finansowym. Oszuści przez dłuższy czas nakłaniali ją do wpłat i zaciągnięcia kredytu. Warto uważać też na pogodę. Po fali upałów nadchodzą gwałtowne burze. Załamanie pogody już odczuwają mieszkańcy zachodniej i południowej Polski. Jak mówi fizyk atmosfery profesor Szymon Malinowski, upały tego lata mogą jeszcze wracać.
3: Statystycznie rzecz biorąc, początek sierpnia jest tym okresem, gdzie temperatury w Polsce są najwyższe.
2: A jeszcze dziś gorące powietrze może wpłynąć na kolej. Przypomnę, wczoraj na Dolnym Śląsku w związku z upałami doszło do paraliżu na stacjach. Mamy też dobrą wiadomość dla podróżnych. Od jutra do końca września w pociągach kolei dolnośląskich na trasie Jelenia Góra-Karpacz będą honorowane bilety PKP Intercity. To efekty współpracy obu przewoźników na sezon wakacyjny.
1: Radio Złote Przeboje.
4: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
1: Pogoda w Jeleniej Górze.
2: Samo południe sytuacja nad Jelenią Górą zaczyna się dynamicznie zmieniać, a na naszych termometrach notujemy stabilne 22 stopnie. Spodziewany wcześniej deszcz chwilowo postanowił nas oszukać i przesunął się nad same szczyty Karkonoszy. Synoptycy ostrzegają jednak, że to tylko cisza przed burzą, ponieważ chmury deszczowe zbierają siły na późniejsze popołudnie. Wieczorem prognozowane są największe opady. Warto o tym pamiętać.
1: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
4: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
5: A niektórzy mają już morze szum, ptaków śpiew, no i plaże pośród drzew, a inni z kolei, tak jak my, cały czas w pracy jeszcze przed urlopem, inni z kolei po, ale łączy nas jedno. Największe przeboje lat 80. i 90., a więc teraz...
6: Radio Złote Przeboje!
5: W Radio Złote Przeboje Pointer Sisters i przypomnijmy sobie, jak to wtedy było w lecie 1982 roku, przynajmniej w muzyce. Gosia Kościelniak, zapraszam na popołudnie wtorkowe w Radio Złote Przeboje.

przed nami w Radiu Złote Przeboje głos należący do postaci ekscentrycznej i pełnej sprzeczności, co u artystów dosyć często się zdarza. Ma za sobą dekady wspaniałej kariery i pielęgnuje swój wizerunek takiego wytwornego konesera wdzięków pięknych pań, ale na żywo, kiedy jeszcze umawiał się na wywiady, bardziej przypomniał nieśmiałego chłopca niż bawidamka. Czasami wydaje mi się, mówił, że mam tylko dwie piosenki, jedną wolną i jedną szybką. Tak wyznawał Brian Ferry, śmiejąc się nerwowo podczas wielu wywiadów. I przed nami teraz... Nie wiem, chyba ta szybka, jeśli miał ją na myśli, a może dla niego to jest właśnie ta wolna. Miał zostać malarzem, chciał stworzyć coś większego od siebie, tak zwane przedłużenie swojego ja. Ale jego miłość do muzyki zwyciężyła i nic na to nie mógł poradzić. Mówił zawsze, że kiedy wszystko się układa, wszystkie instrumenty współgrają, a widownia szaleje z zachwytu, jest to fantastyczne uczucie. Brian Ferry w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
1: Autopromocja.

Billie Ocean w Radiu Złote Przeboje, a przed nami The Best. Piosenka, którą najpierw zaśpiewała i nagrała Bonnie Tyler i umieściła ją na swoim albumie Hide Your Heart. Wykonanie Bonnie Tyler stało się hitem w Norwegii, tam zajęło topowe miejsce na listach przebojów, ale w innych krajach no już nie odniosło takiego sukcesu. I przed nagraniem utworu Tina Turner zwróciła się do autorki tekstu Holly Knight z prośbą o pewne zmiany. Dlatego wykonania obu artystek nie brzmią identycznie, a wybór tej kompozycji okazał się dla Tiny prawdziwym hitem. I to dzisiaj właśnie kojarzy się z jej nazwiskiem, The Best i Tina Turner. Sama Bonnie Tyler pozytywnie zareagowała na sukces koleżanki z branży i przyznała, że Tina zrobiła to o wiele lepiej.

0: to promocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 złotych na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
3: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
2: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
3: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
4: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
5: Od poniedziałku do środy mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty Mlekpol 4,99 za opakowanie 250 gramów przy zakupie dwóch. A wszystkie lody na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce do 220 ml kup jedne, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 6,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
12: Join us.
11: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. I już dziś. Brzoskwinie luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz 6,99 za kilogram. I arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko złoty 99 za kilogram.
7: Lidl. To się opłaca.

0: Na jutro przygotować proszę takie dwie rzeczy, mapę oraz palec, gdyż będziemy podróżować palcem po mapie i Jerzy też będzie brał w tym procederze udział. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, oczywiście wy przygotowujecie i palec, i mapę, i nadstawiacie ucha, bo my na przykład już przygotowaliśmy te nagrody, które tu dla was będziemy mieli. To taki fajny, zacny zestawik, prawda?
0: I różne fajne zagadki, które są związane z muzyką, ale o tem potem, a właściwie to nawet jutro.
1: Tak jest, a teraz będzie cały kraj, tylko co to za kraj? To No Woman, No Cry i Bob Marley.

0: Sixpence Not the Richer i Kiss Me w Radiu Złote Przeboje, w którym już za chwilę wiadomości o 14, a w nich temat upałów. Dziś zatrzymały ponad 50 pociągów. Jak jeszcze utrudniają nam życie, usłyszycie za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwiobiegu, sprawdź jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace, 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl. Reklama.
2: 30 czerwca. Mamy wtorek, tu Radio Złote Przeboje i wiadomości.
3: Upały i kolejne utrudnienia dla podróżujących koleją. Od jutra wchodzą w życie ważne zmiany dla pacjentów. I Iga Świątek szykuje się do walki o 7 wielkoszlemowy tytuł. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dzisiaj upały zatrzymały ponad 50 pociągów, w większości regionalnych to mniej niż wczoraj, ale opóźnienia i odwołane pociągi to nie jedyne problemy pasażerów. Podczas upału klimatyzacja albo działa słabo, albo wcale. Nie ma dokładnych przepisów dotyczących zwrotów za bilety. W takich sytuacjach zwrot części biletu jest jednak możliwy, ale tylko wtedy, gdy klimatyzacja była wcześniej oferowana, mówi Tomasz Frankowski z Urzędu Transportu Kolejowego.
4: Są pewne utarte działania przewoźników i jeżeli ta informacja jest w rozkładzie jazdy, tej klimatyzacji nie było, to składamy reklamację do przewoźnika. Z reguły jest to zwrot około 30% ceny biletu. Przewoźnicy w większości przyjęli takie zwroty.
3: Na 11 dworcach dziś i jutro PKP zapewnia pasażerom wsparcie. Informatorów mobilnych można spotkać m.in. w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Jutro wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące centralnej e-rejestracji. Choć system wystartował na początku roku, to właśnie od lipca staje się obowiązkowy dla placówek medycznych. Na razie chodzi o kardiologię i profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne, tłumaczy Daria Szcześniak z Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u.
5: Od 1 lipca Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje wyłącznie te świadczenia, które zostały zapisane za pośrednictwem centralnej e-rejestracji.
3: 1 sierpnia system zostanie rozszerzony o pierwsze wizyty u kolejnych 8 specjalistów, m.in. u endokrynologa, pulmonologa, nefrologa, neonatologa i chirurga naczyniowego. Docelowo do końca 2029 roku centralna e-rejestracja ma objąć całą ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w Polsce. Atak nożem w Legnicy. 13-latek ranił rówieśnika na ulicy Bielańskiej. Do zdarzenia doszło późnym wieczorem w niedzielę. Dziś poinformowała o nim policja. Obaj nastolatkowie trafili do szpitala. Sprawą zajmuje się policja i sąd rodzinny. Ważna informacja dla pacjentów z północy kraju i turystów. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii Szpitala Miejskiego w Świnoujściu od jutra będzie ponownie funkcjonował. Zapowiedziały władze placówki. OIOM był przez 2 miesiące zawieszony z powodu problemów technicznych związanych z uszkodzeniem sieci zasilającej. Donald Trump ogłosił kolejną serię rozmów pokojowych. Teheran odpowiada jednak, że to nieprawda. Amerykański prezydent napisał nawet na portalu Truth Social, że to Iran poprosił o spotkanie i że dojdzie do niego dziś w Dosze. Sprawę miałyby prowadzić delegacja techniczna pod wodzą dyplomaty Nicka Stewarta. Biały Dom utrzymuje przy tym, że obie strony wstrzymały ogień po dniach wzajemnych ataków w cieśninie Ormus.
6: Zobaczymy, jak to się potoczy. Idzie nam na froncie bardzo dobrze. Spotkanie w Dosze może być ważne, a może nie być. Przekonamy się, ale wygrywamy militarnie.
3: Inaczej sprawę widzi Teheran. Wiceszef irańskiego MSZ zaprzecza, jakoby ustalono datę czy miejsce rozmów. Iga Świątek rusza po 7 wielkoszlemowy tytuł. Za niespełna 30 minut trzecia rakieta świata rozpocznie przygodę w tegorocznym Wimbledonie. Rok temu wygrała po raz pierwszy w karierze tę prestiżową imprezę i będzie bronić tytułu. Starcie Igi Świątek z Taylor Townsend o 14.30.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
8: Na Podkarpaciu nawet 35 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu, poniżej 30 kresek na zachodzie, a nad morzem tylko 21-23 stopnie na wschodzie, południu i w centrum, a także na południowym zachodzie możliwe burze, lokalnie z gradem. O tym, że życie może być przepiękne nawet w pracy, nawet w czerwcu i we wtorek, przekonacie się za chwilę, a to oczywiście będzie zasługa największych przebojów lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry. Sprawdźcie, czy mam rację.

Quincy Jones w Radiu Złote Przeboje. Jego córka Kenia Kiński Jones, jej matką jest aktorka Anastazja Kiński, właśnie wyszła za mąż za Willa Peltza, syna amerykańskiego miliardera. Przed ceremonią jej siostra Tina wręczyła jej przypinkę ze zdjęciem słynnego tatusia, a Magnus Farrell zaśpiewał You Put a Move on My Heart, piosenkę Quincy'ego Jonesa. Szczęść Boże młodej parze.

0: Kaucja promocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Night Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Raz, dwa, trzy!

Tu człowiek i w ogóle same największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was. Wśród gwiazd Madonna, która aktualnie promuje swój nowy album Confessions 2, udzieliła ostatnio szeregu głośnych, bardzo pasjonujących wywiadów, w których a to wróciła wspomnieniami do swojego randkowania z lat 80., a to opowiedziała o problemach z kolankiem. We włoskiej

Paryskie Centrum Sztuki Le Jus de Pomme prezentuje wybrane fotografie z kolekcji Eltona Johna i Davida Furnisha. Wystawa Fragile Beauté, czyli delikatna sztuka, to setki fotografii wykonanych od lat 50. po współczesne. W sumie jest tego ponad 7 tysięcy sztuk. Od czerni i bieli po kolor, fotografie artystyczne, historyczne. Prace i znanych artystów, i tych mniej rozpoznawalnych. Więc jak będziecie w Paryżu, to pamiętajcie o tej wystawie i dajcie znać, czy fajna. Bo to, że to jest fajna piosenka Modern Talking w Radiu Złote Przeboje, to ja wiem.

0: Radio Złoty Przeboj. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky and all. Autopromocja. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
0: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
1: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
12: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Kaufland jest!
14: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
16: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: funto.
1: UNS w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. No się chłopak tego lata najeździ 10 lipca w Casablance, a potem hyc z Maroka do Brukseli. No co zrobić? No ciernie sławy. Same najwspanialsze gwiazdy i ich największe przeboje lat 80. i 90. mam dla was przez calutkie wakacje.

0: Grupa BGC Night Fever w Radiu Złote Przeboje, w którym za chwilę powiemy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydaje właśnie ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Gdzie burze będą niebezpieczne, usłyszycie o 16.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kapusta wczesna luz, tylko 2,59 za jedną sztukę, aż 57% taniej. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,49 za 1 kg, aż 55% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
6: Reklama. Tu Radio Złote Przeboje, jest wtorek 30 czerwca, pora na wiadomości.
7: Cała Polska w alertach przed burzami i upałami. Jutro spotkanie prezydenta z ministrem obrony narodowej. I praca na wakacje, powiemy na jakim stanowisku można zarobić najlepiej. Paulina Nawrocka, zapraszam. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 11 województw. Dotyczą praktycznie całego zachodniego i centralnego pasa kraju. Burzom miejscami mogą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu i porywy wiatru, lokalnie nawet do 100 km na godzinę. Miejscami możliwy jest także grad. Prawie w całym kraju obowiązują też ostrzeżenia przed upałem. Najwyższe trzeciego stopnia dotyczą Podkarpacia i Lubelszczyzny. Już jutro dojdzie do spotkania szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza z prezydentem Karolem Nawrockim, przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Głównym tematem ich rozmów ma być szczyt NATO w Ankarze. Politycy poruszą również kwestię utworzenia stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Rząd w lipcu zajmie się projektem ustawy w sprawie najmu krótkoterminowego, przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak zapewnił, prace nad nowymi przepisami cały czas trwają zgodnie z procedurą. Nowa ustawa przewiduje m.in. utworzenie centralnego rejestru mieszkań wynajmowanych turystom oraz możliwość wyznaczania przez gminy stref zakazu takiego najmu. Ponad 93 kg narkotyków zabezpieczyli funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej oraz Komendy Głównej Policji. W ramach operacji Kryształ zostało zatrzymanych 7 osób. W akcji, która odbyła się w całym kraju, służby kontrolowały przesyłki pocztowe i kurierskie właśnie pod kątem nielegalnego przewozu środków odurzających. W przesyłkach znaleźli marihuanę, mefedron, kokainę, LSD czy MDMA. Zatrzymane osoby usłyszały zarzuty posiadania i przewozu znacznych ilości środków odurzających. Grozi im od 3 do 20 lat więzienia. Dodatkowe patrole policji i straży miejskiej będą pilnowały porządku w popularnych wśród turystów miejscowościach w całym kraju. Pieniądze na poprawę bezpieczeństwa w wakacje wykładają samorządy, o czym na przykładzie Gdańska Paweł Radzewicz.
8: Im więcej turystów i nocnego imprezowego życia, tym bardziej trzeba dbać o porządek, mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
9: To oczywiście wzmocnione patrole, dodatkowe patrole zarówno policji, jak i straży miejskiej. Straż miejska także będzie miała patrole nocne w tych właśnie miesiącach lipiec, sierpień, finansowane z pieniędzy podatników.
8: W tym roku strażnicy pojawią się też na wodzie, dodaje wiceprezydent Piotr Borawski.
10: Ta łódź kosztowała niemal 500 tysięcy złotych po to, żeby pilnować porządku na wodach Motławy i wodach otaczających miasto.
8: Dodatkowe patrole będą pojawiać się w turystycznym centrum miasta i najpopularniejszych fragmentach pasa nadmorskiego.
7: Nawet 60 zł netto za godzinę pracy na budowie czy opiekę nad dziećmi, 30 za zbieranie owoców i warzyw, czy 28 zł za sprzedawanie lodów w budce. Tyle można zarobić w różnych wakacyjnych pracach. Najlepiej zarobić może kelner, mówi Monika Banyś-Bator z Personal Service.
11: Kelner właśnie w tym gorącym sezonie wakacyjnym może zarobić nawet do 150 zł za godzinę pracy. Natomiast tutaj rzeczywiście to zależy od tego, jak ekskluzywna jest to restauracja, jak hojni są klienci.
7: Więcej zarobi student, bo do 26 roku życia nie musi płacić podatków.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. co jest grane w Jeleniej Górze.
13: Kamil Bakier, co powiecie na darmowy spacer po Jeleniej Górze? Już jutro o 12:00 przewodnicy zabiorą uczestników w podróż po najciekawszych zakątkach i historiach miasta. Zbiórka przy fontannie z Neptunem na Placu Ratuszowym obowiązują wcześniejsze zapisy. Galeria Korytarz JCK zaprasza na wystawę Jakuba Byrczka Pustka umiejętności. Wernisaż odbędzie się 3 lipca o 17:00. Jakub Byrczek to fotograf, wykładowca i członek Związku Polskich Artystów Fotografików. Od lat związany ze śląskim środowiskiem artystycznym. Wystawę będzie można oglądać do 8 września. Z kolei w Muzeum Karkonoskim można oglądać wystawę Homo Divisus Konrada Tomaszewskiego. Ekspozycja poświęcona jest kulturze ludów pierwotnych. Składają się na nie szklane rzeźby inspirowane tradycjami rdzennych społeczności z różnych części świata.
12: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Pogoda.
6: Wysokie temperatury w okolicach Rzeszowa do 35-6 stopni, 31 na Mazowszu, 30 na Podlasiu. Nad morzem tylko 21-23 stopnie, mimo to może przelotnie popadać. Uwaga! Wieczorem także na Dolnym Śląsku burze, lokalnie z gradem. Upał co prawda się zmniejsza, ale jeszcze nie znika całkiem z Polski, dlatego dzisiaj napój, który pomoże zwalczyć zmęczenie, bóle głowy. Uzupełnia minerały. Wakacyjne wydanie programu Dobrze Wiedzieć o 16:30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jakie to są wyśmienite wiadomości dla nas, fanów Celine Dion. Artystka po wyprzedaniu biletów na wszystkie nadchodzące koncerty i po premierze pierwszego singla zapowiedziała nowy utwór, który ukaże się już 3 lipca. To czekamy. A czekając, gramy na to jak na lato. I to takie perełki jak ta. No, no, no.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.

0: Izabela Trojanowska w Radiu Złote Przeboje, w którym o 16.30 jak zawsze...
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: No a skoro tak, to dobrze wiedzieć, że woda, cytryna i szczypta soli to jest połączenie, które może wygląda po prostu jak domowa lemoniada, ale w trakcie upału działa skutecznie, bo dostarcza organizmowi dokładnie to, co organizm traci przy wysokich temperaturach, czyli płyny, minerały i energię. Dzięki orzeźwiającemu smakowi łatwiej jest wypić taką pyszotę, bardziej na pewno niż samą wodę. Sód, potas czy magnez, niedobór tych substancji utrudnia organizmowi radzenie sobie z upałem. Szybko pojawiają się zmęczenie, bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet skurcze mięśni. Czysta woda jest niezbędna, ale jeśli mocno się pocimy albo spędzamy dzień w gorącym mieście albo nieklimatyzowanym biurze, cytryna ze szczyptą soli pomoże poczuć się znacznie lepiej.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Widzę, że Hanie coś gryzie.
1: Komar.
2: Zaraz coś posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
4: Już nie swędzi.
5: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: Marian? Patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
14: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
13: No, sam zobacz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
16: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
17: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
16: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
17: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Zaczynamy od Pomorza. W pobliżu węzła Gdańsk-Szadułki doszło do zderzenia trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienie też na czwórce między węzłami Zabrze Południe i Rudą Śląską. Tam zderzyły się trzy osobówki. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Ruch odbywa się pasem prawym i środkowym. Utrudnienie też na Mazowszu na drodze numer 92 w pobliżu miejscowości Korzuszki. Droga w obu kierunkach jest zablokowana.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

Film o Michaelu Jacksonie prześcignął właśnie Oppenheimera i stał się najbardziej dochodowym filmem biograficznym w historii. Według danych Box Office Mojo film zarobił już 977 milionów 400 tysięcy dolarów i teraz uwaga, trwają prace nad kontynuacją. Zdjęcia do kontynuacji mogą rozpocząć się jeszcze w tym roku albo na początku przyszłego. Legendarny występ Michaela Jacksona w przerwie meczu Super Bowl z 93 roku jest jednym z wydarzeń, które mają się pojawić w sequelu. Czekamy!

0: Bridge to Your Heart i Wax w Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 w wiadomościach przypomnimy, że o północy kończy się rządowy program Ceny Paliw Niżej. Czy czeka nas gwałtowny wzrost cen paliw? Sprawdzimy o 17.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Pamiętasz, jak brzmi Afryka? Czy wiesz, jaki dźwięk kojarzy się z Bangkokiem? Wakacje to idealny moment na to, by wybrać się w muzyczną podróż razem z radiem Złote Przeboje. Słuchaj nas uważnie, zapamiętuj podpowiedzi i odgadnij, które miejsce ukryliśmy w tytule utworu. Nie musisz brać urlopu, by wędrować z nami palcem po mapie. Kto wie, być może to do ciebie trafi zestaw przebojowego podróżnika. Idealny na lato. Najbliższa okazja na wygraną już jutro po 10:00.
0: Autopromocja.
2: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Skoda. Aby małżeńskiemu życiu dodać smaku, czasem warto zaprosić sąsiadów.
5: Join us.
4: Do stołu i nie tylko. Niedaleko jest z jadalni do sypialni. Penelope Cruz, Seth Rogen, Edward Norton, Olivia Wilde w błyskotliwie pikantnej komedii. Zaproszenie w kinach.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Reklama. Słuchacie nas we wtorkowe popołudnie, jest 30 czerwca, pora na tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
12: O północy koniec niższych stawek na paliwa, tony śniętych ryb w zbiorniku na Dolnym Śląsku i Titanic w Katowicach, eksponaty z najsłynniejszego wraku będzie można oglądać na wystawie. Paulina Nawrocka, zapraszam. O północy kończy się rządowy program Ceny Paliwa Niżej. Dzięki obniżeniu podatku VAT i akcyzy, a dodatkowo ustalanym odgórnie stawkom, ceny na stacjach były niższe. Teraz gwałtownie wzrosną, przewiduje Rafał Zywert z biura Reflex.
13: Ten wzrost jest nieunikniony, wynikający ze wzrostu stawki podatku VAT, powrotu do poziomu sprzed wybuchu wojny, czyli do 23%. W związku z tym średnia cena benzyny 95-oktanowej może wzrosnąć do poziomu około 6,50 zł. Natomiast diesla do poziomu około 6,70 zł za litr.
12: Rząd wprowadził program CPN pod koniec marca w związku ze światowym kryzysem na rynkach paliwowych spowodowanym blokadą przez Iran cieśniny Ormus. Tony śniętych ryb na dnie zbiornika w Pilchowicach na Dolnym Śląsku ze względu na planowany remont ponad stuletniej zapory na rzece Bóbr, największej kamiennej zapory w Polsce, trzeba było spuścić całą wodę z jeziora, a to doprowadziło do śnięcia ryb, które są odławiane już nie tylko ze zbiornika, ale i z rzeki poniżej zapory. Wędkarze i mieszkańcy mówią o katastrofie ekologicznej.
14: Nie chodzi o ten remont. No remont oczywiście ma być zrobiony, bo nawet nie ma tematu, nie? Bo ta ma jednak...
15: Ta ma pękła, to więcej przeszkody narobiły jak te ryby, nie?
14: Ale mi się wydaje, powinni to zrobić wcześniej porządek z tą rybą, a później się brać za tamę, nie?
16: Bo tak naprawdę to więcej teraz jest łódek do zbierania tego, co trzeba utylizować, niż było łódek do odłowu tych ryb.
17: Dla mnie to jest dramat, no. To, co się tutaj dzieje, wyprawia, to woła, nie wiem, o pomstę do nieba, no. Straszne to jest.
12: Inwestor Tauron jako Energia odpowiada, że cały remont jest pod nadzorem zespołu przyrodników. Spółka twierdzi, że podjęła działania, by zminimalizować straty, ale przy tak skomplikowanym procesie nie dało się ich uniknąć. Wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka przestaje być pełnomocniczką rządu do spraw SAFE w związku z likwidacją tej funkcji. Teraz obejmuje stanowisko pełnomocniczki do spraw wzmocnienia odporności państwa. Jak zapowiedziała, będzie koordynować działania związane z przemysłem zbrojeniowym. Będzie też odpowiadać za współpracę międzynarodową i edukację obronną. Komisja Europejska rozpoczęła wypłatę blisko 4 miliardów euro w ramach pierwszej transzy środków przeznaczonych na zakup dronów dla Ukrainy. To część pakietu wynoszącego 6 miliardów euro na bezzałogowce w ramach liczącej 90 miliardów pożyczki dla Kijowa. Pendolino zawitało do Ustki. Do nadmorskiego kurortu kursuje z Bielska-Białej przez Katowice, Warszawę i Trójmiasto. Po raz pierwszy najnowocześniejszy pociąg PKP Intercity pojechał na tej trasie i będzie jeździł do końca sierpnia. Titanic wpłynie do Katowice. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownie odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też dwie sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
0: Wśród tych oryginalnych eksponatów znajdą się między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica. Jednym z takich najbardziej niezwykłych eksponatów będzie gwizd parowy. Oprócz tego dużo drobniejszych artefaktów, rzeczy osobiste pasażerów, dokumenty, porcelana.
12: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: W wielu miejscach dzisiaj może popadać, w wielu miejscach, jak na wschodzie, na południu, w centrum, ale również na Dolnym Śląsku, burze mogą być gwałtowne. Nad morzem 21-23 stopnie, najupalniej w okolicach Rzeszowa do 36. Mamy wtorek, pierwszy wtorek wakacji, też pełen największych przebojów lat 80. i 90. A że gramy na to jak na lato, to polecam się uprzejmie. Jerzy Telesiński, witajcie.

4 października Alizé zagra jeszcze jeden dodatkowy koncert w ramach trasy na swoje 25-lecie. Zagra oczywiście w Paryżu, a ja przypominam, że w Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je właśnie jesienią, a czy Alizé też, to nie wiem, ale sprawdźcie to tej jesieni, 4 października koniecznie.

Lucrecia McNeil ciągle jeszcze w trakcie przerwy od show biznesu, gdzieś tam w Oklahomie spędza sobie czas z rodziną na swojej farmie, a Seweryn Krajewski w Kalifornii spędza sobie czas i podobno mu tam bardzo dobrze i jakoś nie ma ochoty się stamtąd wyrywać i bardzo dobrze. Uciekaj moje serce, serial Jan Serce, 83 rok w Radiu Złote Przeboje. Gdzieś wchodzę.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, taniec i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza słuchaczy na ABBA Nice Dinner and Show. Spędź wieczór z nieśmiertelnymi utworami szwedzkiej grupy. Zgłoś się do konkursu na stronie złoteprzeboje.pl. Daj się porwać do tańca. Słuchaj nas już jutro od samego rana. Odpowiedz na jedno pytanie i wygraj podwójne zaproszenia na muzyczno-kulinarną ucztę.
0: Autopromocja.
2: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
5: Są dmuchańce i pałace. Tutaj bawić aż się chce, bo w bawialni jest wesoło, każdy o tym wie. Pałacowa bawialnia przy Parku Miniatur w Kowarach to prawdziwy wyciskacz energii. Dmuchane zabawki i pałace. 70-metrowa zjeżdżalnia wodna, skocznia gigant, przepyszne lody i wiele innych atrakcji na świeżym powietrzu. Pałacowa bawialnia. Twoje dzieci wybawią się za wszystkie czasy. Pałacowa bawialnia w Parku Miniatur w Kowarach. Zapraszamy codziennie od 9 do 18. www.pałacowa-bawialnia.pl.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
10: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
11: No ale co, Barbara? Rekin!
10: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
13: masz. Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
14: Zaraz cześć posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
19: Zaczynamy od utrudnienia na A2 między węzłami Skierniewice, Grodzisk Mazowiecki w pobliżu miejscowości Wiskitki na Mazowszu. Pojazd osobowy uderzył tam w bariery. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się lewym pasem. Zablokowana droga numer 92 na odcinku Sochaczew-Warszawa w pobliżu miejscowości Kożuszki-Parcel. Doszło tam do zdarzenia osobówki z motocyklem. Jedna osoba została ranna. Utrudnienie też na A4 między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Zablokowany jest tam jeden pas ruchu.
1: Radio Złote Przeboje 106 i

0: Mike Oldfield, Maggie Reilly, Two Friends. Proszę zwrócić uwagę na tę piosenkę geograficzną. Już jutro za tego typu rzeczy w Nowej Zabawie będą nagrody. Ale ja tyle, bo głos przekazuję już Tomkowi Brelowi. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No, polecamy oczywiście naszą nową zabawę, bo można sobie podreperować trochę budżet wakacyjny. Słuchajcie, co po godzinie 18 pewnie zapytacie. Dzisiaj urządzimy sobie mały eksperyment. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy znanym artystą i musimy zaśpiewać po raz 3056 nasz największy hit. Co się wtedy czuje? Co się wtedy czuje?
0: No to właśnie. Będziemy to sprawdzać po 18, a teraz jeszcze grupa AHA.

I to była doskonała muzyczna rozgrzewka przed dzisiejszym wydaniem programu Cała Muzyka. Po godzinie 18 muzycznych niespodzianek na pewno nie zabraknie, obiecuję. A za chwilę sprawdzimy pogodę, no, która też jest pełna niespodzianek.

0: auto promocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
7: Wejdź do świata medycyny przyszłości. Pokieruj medycznymi nanorobotami w ludzkim krwioobiegu, sprawdź, jak działa bioproteza sterowana ruchem dłoni i wyrusz w podróż kamerą w kapsułce przez wnętrze ciała. Interaktywna wystawa Medycyna Przyszłości czeka na Ciebie przez całe lato w Bolesławieckim Ośrodku Kultury. Wstęp jest bezpłatny. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Reklama.
8: Wtorkowy wieczór przed nami, słuchacie Radia Złote Przewoje, właśnie minęła 18, a to oznacza, że czas na wiadomości sportowe.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek awansowała do drugiej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu. Nie bez problemów. Broniąca tytułu polska tenisistka wygrała w swoim pierwszym meczu z Amerykanką Taylor Townsend 6-1, 2-6, 6-3. Świątek o trzecią rundę Wimbledonu zagra w czwartek z Karoliną Pliszkową. Dużo lepsze wrażenie zrobił dziś Kamil Majchrzak. Nasz najwyżej obecnie notowany tenisista wygrał z rozstawionym z numerem 30 Chilijczykiem Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. Kolejnym przeciwnikiem Majchrzaka będzie w czwartek Amerykanin Zacharys Fajda.
11: Sponsorem programu jest firma Bros, producent preparatów Amaris do stosowania po ukąszeniach owadów. www.bros.pl.
8: Pogoda. W nocy miejscami przelotne opady deszczu, a na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu. Na pozostałym obszarze zresztą też przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. A na termometrach od 18 stopni nad samym morzem, 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju.
11: Sponsorem programu była firma Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. Bros.pl.
8: No, powiem szczerze, bardzo jestem ciekawy, jak pogoda będzie się rozwijać, bo przed nami w końcu jeszcze lipiec i sierpień, a tu już 36 stopni bywa i więcej. No dobrze, teraz prognoza muzyczna, która zawsze u nas dopisuje. Za chwilę Stevie Wonder i jego największy złoty przebój, czyli I Just Can't Say I Love You, pojawi się Barry Manilow, a teraz odrobina klasyki Queen. Zaczynamy.

Absolutnie pięknie. Takie Złote Przeboje to tylko u nas. W Radiu Złote Przeboje. Nazwa zobowiązuje. Barry Manilow i Mandy. Za chwilę Sophie B. Hawkins w programie Cała Muzyka. Podglądam, co ciekawego słychać u niej. No i wygląda na to, że jest wyjątkowo aktywna na Facebooku i Instagramie. Muzycznie też, no bo w końcu całkiem niedawno nagrała płytę. I pewnie nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. I pomyśleć, że karierę rozpoczynała przed laty w zespole Briana Ferry'ego. Grała na perkusji, no i chyba nie do końca równo grała, bo Brian Ferry jej podziękował. Co tylko chyba obojgu na dobre wyszło.

0: To jest bez wątpienia największy złoty przebój Stevie'ego Wondera, przynajmniej w kategorii złotych przebojów. No, każdy artysta ma taki hit. Zespół Various Monks, który pojawi się za moment również. Orła Cień, pamiętamy? No pewnie, że tak. No i tak się zastanawiam, co czuje artysta, kiedy na koncercie śpiewa swój największy hit 10 tysięcy razy, 11 tysięcy razy i tak dalej, i tak dalej. Czy po wielu, wielu latach takich złotych przebojów nie ma się aby dość? To pytanie zadaliśmy kiedyś Kasi Stankiewicz.
1: Nie, przeciwnie. Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: No i to jest akurat prawda. Dobrze, słuchamy w takim razie Various Monks, Orła Cień, już teraz.

Betty Davis Eyes. Muzycznie pięknie. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać w jednym z moich ulubionych miejsc w sieci, czyli na Instagramie u Jennifer Lopez.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Świetne warunki do jazdy pod warunkiem, że mamy klimatyzację i butelkę wody pod ręką. Na S7 Mazowsze utrudnienie, spaliła się ciężarówka. To odcinek między Białobrzegami a Radomiem. Ruch w kierunku Krakowa odbywa się tylko jednym pasem. Mamy też awarię na drodze Cieszyn-Bielsko-Biała. Ruch w kierunku Bielska-Białej jednym pasem, awaria ciężarówki.
3: Radio Złote Przeboje 106,2.

Jennifer Lopez, która pamiętam jakiś czas temu na swoim Instagramie umieściła filmik, który chyba tłumaczy tajemnicę jej doskonałej formy. Otóż ćwiczy, ale uwagę internautów przykuł jeden szczegół. Otóż Jennifer Lopez ma hantle z wygrawerowanym z boku napisem J-Lo. Hantle wyglądają obłędnie, no zresztą Jennifer Lopez też. Wtorkowa cała muzyka w radiu Złote Przeboje, teraz jeden z najbardziej niezwykłych duetów, jakie przydarzyły się w historii polskiej muzyki. No bo tak, pamiętamy dość nieoczekiwane spotkanie Edyty Bartosiewicz z Krzysztofem Krawczykiem. Pamiętamy też zaskakujący duet Eweliny Flinty z Łukaszem Zagrobelnym. Piosenka bardzo niezwykła. Dlaczego? Łukasz Zagrobelny za chwilę wszystko wyjaśni.

0: Fantastyczny Lionel Richie, a wcześniej Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. No pamiętam, jak to Łukasz Zagrobelny opowiadał, jak niezwykłą historię ma ten kawałek. Nie kłam, że kochasz mnie. No bo tak, został nagrany, a potem Łukasz Zagrobelny chyba zapomniał, że go nagrał, bo był wielce zaskoczony, że piosenka zaczęła pojawiać się tak często w radiu.
1: Gusta ludzi są tak nieprzewidywalne, że ja na przykład bym nie przypuszczałem, że utwór Nie kłam, że kochasz mnie stanie się przebojem, bo on był tak nagrany tak naprawdę tak szybko, w tak ekspresowym tempie. Ja może przypomnę historię, że on był nagrany chyba dzień przed Bożym Narodzeniem w 2008 roku. Przez chyba 3-4 miesiące nic z tym utworem się nie działo, bo on był nagrany na potrzeby filmu Nie kłam, kochanie. I nagle po tych 4 miesiącach, ja wtedy byłem w Tańcu z Gwiazdami, miałem mało czasu, żeby słuchać jakiejkolwiek radiostacji, co jechałem samochodem, to tą piosenkę słyszałem i potem nie wiadomo jak i kiedy ten utwór stał się przebojem. Ja totalnie nie przewidywałem tego. No fajna piosenka była, ale żeby aż tak ludzie oszaleli na jej punkcie, no to lekko się zdziwiłem.
0: No jak to mawiają, z dwojga złego lepiej w tę stronę, czyli nagrywamy potencjalny przebój, a potem jesteśmy zaskoczeni, że wszyscy go grają. Gorzej, gdyby było odwrotnie. Teraz artystka, która ma na swoim koncie też kilka przebojów i to wielkich, teraz jeden z nich, Hard Rain Hotel i CC Catch.

Blondie i Maria, to był rok 1999. No pamiętam, wszyscy żyli wtedy tym, co miało się stać wraz z nadejściem roku 2000. Miały oszaleć komputery, miał generalnie nastąpić koniec świata, ale na szczęście został odwołany. Hit the beat and take it to the verse now.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: Na początek wakacji zaglądamy nad wodę.
1: Odwiedzimy zarówno kąpieliska strzeżone, jak i te niestrzeżone.
0: I przypomnimy podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
5: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
4: No, sam zobacz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: To już za chwilę sprawdzimy, co szykuje pogoda na jutro. No jest sporo niespodzianek. Teraz czas na wiadomości sportowe. Właśnie minęła 19:00.
8: Na program zaprasza sponsor Oknoplast. Producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Sport w 30 sekund.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam. Zarówno Kamil Majchrzak, jak i Iga Świątek awansowali do drugiej rundy Wimbledonu. O ile nasz tenisista zrobił to w dobrym stylu, pokonał Alejandro Tabilo 6-3, 7-5, 7-5. O tyle mecz obrończyni tytułu może budzić niepokój wśród kibiców. Wprawdzie Świątek wygrała 6-1, 2-6, 6-3 z Taylor Townsend, ale grała bardzo nierówno. Od meczu Norwegia kontra Wybrzeże Kości Słoniowej zaczął się kolejny mecz 1/16 finału piłkarskiego mundialu. Później, bo o 23:00 Francja zmierzy się ze Szwecją, a o 3:00 Meksyk zagra z Ekwadorem.
8: Na program zaprosił sponsor Oknoplast, producent okien, drzwi, rolet i bram garażowych. www.oknoplast.com.pl.
9: Pogoda.
7: Jutro najwięcej chmur na zachodzie, tam opady deszczu, na pozostałym obszarze zresztą też może popadać, lokalnie też burze z gradem, a na termometrach od 18 stopni nad morzem, przez 30 w centrum, do nawet 36 we wschodniej części kraju. W nocy miejscami przelotny deszcz, na południu, zachodzie oraz w centrum burze, także z gradem. Temperatura od 13 stopni na północy, przez 18 w centrum, do 21 w okolicach Rzeszowa. No to teraz pora na prognozę muzyczną. Za chwilę Mała Dama z Wielkim Głosem, czyli Shakira. W planach mam też dla Was Edytę Bartosiewicz. A teraz pojawi się najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett w Radiu Złote Przeboje. I love rock'n'roll. Zresztą, żeby nie było, że cudze chwalimy, a swego nie znamy, dzisiaj udowodnimy Wam, że u nas też jest mnóstwo rock'n'rollowych kobiet.

0: Pięknie Prince w Radiu Złote Przeboje, a wcześniej najbardziej rock'n'rollowa kobieta świata, czyli Joan Jett. U nas też jest oczywiście mnóstwo rock'n'rollowych pań. Najbardziej rock'n'rollowa oczywiście jest Wanda Kwietniewska. Kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy z Wandą Kwietniewską na temat jej ulubionego sposobu spędzania wolnego czasu w wakacje. No i okazuje się, że Wanda Kwietniewska rock'n'rollowa jest nie tylko na scenie.
1: My z bratem zawsze byliśmy bardzo tacy garażowi i stąd też jestem motorowodniakiem. Nie żeglarzem, aczkolwiek, proszę Państwa, ja nie jestem takim motorowodniakiem, co wywala żaglówki i przeszkadza w porze obiadowej zjeść posiłek, bo mam przyjaciół żeglarzy i wiem, o co kaman. To się od ojca zaczęło, od tego szlaku kanału Elbląskiego, a potem, kiedy już sobie troszkę urosłam, miałam swoje sprzęty, przez wiele, wiele lat pływałam po wielkich jeziorach i tak poznawałam tę naszą krainę tysiąca jezior i powiem Ci, że tylko chyba raz w życiu swoim dorosłym, tylko raz nie byłam latem na Mazurach, bo byłam w tym czasie w Japonii.
0: No kto wie, być może z Wandą Kwietniewską uda nam się gdzieś w te wakacje na Mazurach spotkać. Za chwilę Shakira, Edyta Bartosiewicz, a teraz początek lat 80. i Soft Cello.

0: Gdzie ten głos się mieści? Szakira w radiu, Złote Przeboje, czyli kolejna mała dama z wielkim głosem. Za chwilę Edyta Bartosiewicz, która dawno, dawno temu była porównywana do Janis Joplin. No i podejrzewam, że większość osób by się ucieszyła na takie porównanie. Edyta Bartosiewicz nie do końca.
1: To była moja wina, bo przede wszystkim wykonywałam tam chyba dwie jej piosenki. Taka byłam też wtedy, wiesz, ja ciągle jestem zbuntowana, ciągle w inny sposób. Wtedy byłam młodą dziewczyną. Troszkę taki entourage miałam w kwiaty, czyli wiesz, dziewczyna kwiat. Ja już wiem, że mam taki charakterek i on czasem czyni dobrze, a czasami źle. Czasami cierpię przez niego, a czasami coś zyskuję. I wtedy śpiewałam dwa numery, śpiewałam Oh Lord, won't you buy me Mercedes Benz. No, śpiewam z tą chrypką, tak, że od razu media podłapały, że to jest, że ja śpiewam jak Janis Joplin. Ja nigdy nie chciałam być Janis Joplin, ponieważ ona była jedyna w swoim rodzaju, a wszyscy, którzy próbują kogokolwiek naśladować, tak jeden do jednego, są od razu na straconej pozycji. Mhm. Ponieważ odbiorca i tak zawsze wybierze oryginał, a ty będziesz uważany za po prostu marnego podrabiającego.
0: No to słuchamy. Jedyna niepowtarzalna Edyta Bartosiewicz. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Pamiętam, jak to Shaky Stevens zapowiadał nam, jak na początku swojej kariery jeździł z kolegami od miasta do miasta, śpiąc w samochodzie i koncertując. No, na szczęście odrobinę się to zmieniło. To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje, czyli program, w którym bywają największe gwiazdy. Za chwilę sprawdzimy, co ciekawego słychać u Urszuli.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Wait.

0: You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
2: Every second counts, baby.
1: Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
0: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
3: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
4: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Zespół The Stranglers w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem, że zamienimy dzisiaj słówko z Urszulą. Urszula opowiadała nam niezwykłą historię sprzed lat, jak to koncertując w nieistniejącym już NRD z budką suflera, Krzysztof Cugowski spisał sobie fonetycznie piosenkę po niemiecku, postawił tekst na fortepianie, no i problem pojawił się wtedy, kiedy ów fortepian chcieli mu zabrać.
1: Wiem, że tam było dość poważna zawierucha z tym fortepianem, szarpali się w tą i w tą stronę, żeby go jednak zostawić i został. Ale też nie wiem, chyba przyzwyczaiłam się do tego też, że można nie uczyć się tekstów na pamięć, czyli tego lekkiego lenistwa, który jest w Krzysztofie i we mnie też występuje często. Jak mam zaśpiewać coś raz albo dwa razy, to raczej niechętnie uczę się tego na pamięć.
0: Urszula, która w zanadrzu takich historii ma zdecydowanie więcej. Za moment historia pewnej piosenki, która na pierwszy rzut oka kompletnie nie pasowała do całej reszty, no ale po latach to właściwie żaden koncert nie może się bez niej obyć.

0: Los Lobos i La Bamba w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Urszula i Malinowy Król. No właśnie, z Urszulą rozmawialiśmy na temat innego wielkiego przeboju, czyli Konika na biegunach, bo podobno przed laty, kiedy nagrali płytę, usłyszeli: no wszystko fajnie, tylko ten konik.
1: Bardzo dużo takich głosów słyszeliśmy. Pamiętam, wtedy byliśmy blisko z zespołem Ira. Oni we Włochach mieli mieszkanie i też robili jakąś płytę. Słuchali tej naszej i tak mówili: no zarąbista jest tylko ten konik. A Staszek wtedy mówił: no chcielibyście mieć takiego konika na płycie. Rzeczywiście, to było udane posunięcie, że tak powiem. Nie mam pojęcia, na czym polega fenomen tej piosenki. Czy riff w połączeniu z tym tekstem, czy o co chodzi, ale bez konika koncert raczej się nie obywa teraz.
0: No, ciekawe tak swoją drogą, w iluż to kurortach tego lata będzie rozbrzmiewał Konik na biegunach albo Malinowy Król. Urszula już teraz.

0: oryginalnego składu Bad Boys Blue ostał się jeden członek, John McInerney, i na scenie pojawia się z żoną i szwagierką. Co ciekawe, obie panie są Polkami. 20 za chwilę i strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. 20 właśnie minęła, no a my zaczynamy strefę gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj artystka, która zafundowała swoim fanom bardzo długą przerwę, powróciła nową płytą po 20 latach. Ewelina Flinta dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która dzierży chyba oficjalny rekord Polski, jeżeli chodzi o przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ewelina Flinta.

0: O początkach Eweliny Flinty na pewno będzie jeszcze dzisiaj sporo. No, ale trudno artystki, która ma na koncie wielki przebój pod tytułem Żałuję, nie zapytać, czy jest coś, czego w życiu faktycznie żałuje. Pytanie zostało zadane, odpowiedź Eweliny Flinty mocno nas zaskoczyła.
1: Strasznie dużo koncertów przegapiłam zaraz po wydaniu pierwszej płyty, ponieważ miałam wtedy w miesiącu po 20 kilka koncertów. Także naprawdę sporo tych rzeczy ominęłam, dlatego kiedy miał zagrać zespół AC/DC, ja już stwierdziłam, muszę być. I naprawdę powiem szczerze, że ja jestem w totalnym szoku, bo aż się zawstydziłam, że ja, młoda, nie wiem, czy dźwignęłabym po prostu dwugodzinny koncert jeszcze z taką dawką energii, jaką oni tam zaprezentowali. Nie wiem, na czym oni tam jadą. Może na czym siadą.
0: Gdy Ewelina Flinta za sprawą udziału w pewnym programie telewizyjnym stała się naprawdę popularna, niektórzy dopytywali, czy Flinta jest jej prawdziwym nazwiskiem. No właśnie, co Ewelina sądzi o swoim nazwisku? Jak się okazuje, podejście do tego tematu na przestrzeni lat nieco się zmieniło.
1: Wiesz co, był taki czas, kiedy myślałam sobie, Boże, a nie lepiej byłoby mieć na nazwisko Nowak, tylko Flinta. Wiesz, takie strzelba, nie? Ale po jakimś czasie, jak trochę zmądrzałam, stwierdziłam, że to jest rewelacyjne nazwisko. Jeszcze wiesz, w muzyce, czy ogólnie, nie lubię tego słowa, w show biznesie, tak naprawdę jest bardzo dobry, no. Właściwie nie jest to gdzieś tam nazwisko, nawet wręcz światowe, tylko w wersji światowej istnieje bez A. I na przykład był kiedyś taki generał Flint, znany skandalista Larry Flint również. Znaczy to samo. No i na przykład zdaje się w stanie Illinois jest miasto Flint również. Jest taka gdzieś tam stronka, istnieje, można sobie znaleźć osoby w Polsce. Ile jest osób w Polsce o danym nazwisku? Więc jeśli chodzi o nazwisko moje, to niestety jest bardzo mało, dlatego że jest w sumie chyba 8 osób, z czego większość to jest moja rodzina. Są nie bardzo martwi. Niestety mój tata, jedyny syn mojego dziadka Flinty, spłodził dwie córki i nie ma syna. Więc no trudna sytuacja. No, może mogłaby przyjść może wersja Flinta coś tam, nie? Jak się tu

0: Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Ewelina brała udział przed laty w pierwszej edycji programu Idol. Nie wygrała go, ale zapytaliśmy Ewelinę Flintę nie tak dawno, czy kiedykolwiek zastanawiała się, jak potoczyłaby się jej kariera, gdyby wtedy przed laty zajęła pierwsze miejsce.
1: Myślę, że miałam duże szczęście, że nie wygrałam, dlatego że miałam więcej czasu na nagranie tego albumu. I to, co się wydarzyło z Alą, no Ala miała kilka miesięcy na stworzenie albumu. Myślę, że to był, szczerze mówiąc, naprawdę uważam, że to był ogromny błąd, że firma fonograficzna musiała tak to jakoś przyspieszyć. I uważam, że jeśli nawet trzeba było coś wydać szybko, to można było wydać epkę. Więc niewygranie tego programu, czyli wydać epkę i dać czas tej młodej Ali na stworzenie albumu. Okazało się, że rzeczywiście miałam ogromne, ogromne szczęście, że to mnie bardzo uratowało. Mogłam na spokojnie przy tym albumie pracować, jeździć do Gdańska, nagrywać z Tomkiem Bonarowskim, czy pisać teksty, których tam na pierwszej płycie może jeszcze dużo nie było moich, ale już pierwsze moje całkiem udane próby jak najbardziej. Jak najbardziej się zdarzyły, zresztą kilka tych tekstów napisałam w drodze do Gdańska w pociągu. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że nie musiałam dźwigać takiego ogromnego ciężaru, jaki miała do dźwignięcia 17-letnia Ala.
0: Tak swoją drogą czasy bardzo się zmieniły, no bo przecież pierwszą edycją programu Idol żyła cała Polska, no a obecnie to podejrzewam, że nikt nie potrafi wymienić uczestników. Wyobraźmy sobie hipotetycznie, że do Eweliny Flinty podchodzi nastoletnia dziewczyna, która chce śpiewać i zadaje pytanie. Ewelina, czy taki program to dobra droga?
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w tej chwili to jest bardzo trudny rynek. Przebicie się jest karkołomne, przebicie się z informacją, hej, jestem młodym artystą, robię takie rzeczy, jest naprawdę, to jest przeogromnie ciężka praca i nie wiadomo, czy skończy się sukcesem. Więc mam wrażenie, że w tej chwili tak naprawdę próbowanie swoich sił w różny sposób ma sens. Ja oczywiście nigdy nie będę namawiać do udziału w programie, bo za takim programem może idzie troszkę większa popularność, ale też idą kontrakty fonograficzne, powiązanie z firmą, które może się okazać dla niektórych osób niekoniecznie szczęśliwe. Rzeczywiście, no, mieliśmy ogromne szczęście, że ta pierwsza edycja była tak bardzo zapamiętana. Zresztą pewnie wiesz, że połowa z nas wydała swoje płyty, bo przecież był to Szymon Wydra, był to Tomek Makowiecki, no, Ania Dąbrowska, Ala Janosz i ja, czyli aż 5 osób. Co teraz wiem, że się już rzadko zdarza przy takich programach i rzeczywiście mało osób da się zapamiętać, bo jest tak dużo tych programów, wiesz, każda stacja ma swój jakiś talent show. No nie ma takiej siły, żeby słuchacz był w stanie zapamiętać wszystkich i tego miejsca w mediach, nawet w internecie, no robi się coraz ciaśniej, wiesz. Kiedyś jeszcze, kiedy Facebook i Instagram działały bardziej organicznie, te szanse były większe. Teraz, żeby ta informacja miała szansę dotrzeć do ludzi, trzeba wykupić reklamę. No to jest naprawdę piekielnie trudne.
0: A tak swoją drogą to o popularności i rozpoznawalności dzisiaj z Eweliną Flintą na pewno jeszcze porozmawiamy. Ewelina Flinta w roli głównej w naszym stałym cyklu
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat kariery artystki, która pojawiła się w pierwszej edycji programu Idol. Chociaż Ewelina śpiewać zaczęła zdecydowanie wcześniej.

0: Ewelina Flinta, która zaserwowała swoim fanom chyba najdłuższą w polskiej historii przerwę w nagrywaniu płyt, 20 lat. Ale jakiś czas temu powróciła nowym krążkiem, który być może by nie powstał, gdyby nie podróż do Stanów Zjednoczonych. I tu nasuwa się niezwykła analogia z Urszulą, z którą kiedyś rozmawialiśmy na temat jej amerykańskiej przygody, kiedy to śpiewała w różnych dziwnych miejscach kawałki z repertuaru choćby Lizzy Ford czy Joan Jett, uwolniwszy się od piętna dmuchawców. W przypadku Eweliny Flinty płyta pod tytułem Mariposa. No właśnie, czy muzyczna przemiana u Eweliny Flinty faktycznie dokonała się w miejscowości Mariposa w Kalifornii? Czy ta analogia jest uzasadniona?
1: Myślę, że tak. Nie znam historii dobrze Uli. Ja tam, wiesz, no pojechałam z przyjaciółką na 3 tygodnie, ale czułam, że coś się wydarzy. I faktycznie po tych takich wielu koncertach, bo ja zagrałam bardzo dużo, bardzo dużych koncertów. Tak naprawdę jako nastolatka zaczęłam już z przytupem. Miałam 17,5 i wystąpiłam na przystanku Woodstock. Rzeczywiście Mariposa, malutka miejscowość w Kalifornii i taka sytuacja bardzo filmowa. Siedzę sobie z przyjaciółką w ogródku przy motelu Rock House Inn. Jemy jakąś sałatkę, gra dwóch muzyków, poza nami jest może jeszcze 6 osób i w pewnym momencie jeden z nich zauważa, że ja wystukuję sobie rytm na nogach. Bo tak często robię rzeczywiście, jak ktoś gra albo słyszę muzykę. No i zapytali mnie, czy jestem perkusistką, na co ja, już czując, co się święci, z lekko drżącym głosem powiedziałam, że nie. Wiesz, no mogłam skłamać, ale na szczęście wystarczyło mi tej odwagi. Więc powiedziałam, że jestem wokalistką. Oczywiście dostałam od razu propozycję, czy chciałabym zaśpiewać. No, moja przyjaciółka natychmiast się odezwała. Ewelina, idź, niech się coś wydarzy. No i wymyśliłam sobie po drodze, że no pewnie trzeba jakiś cover. Wszyscy gitarzyści znają Little Wing i zagraliśmy to Little Wing. I cóż, później zagraliśmy jeszcze jakieś 5. I to było niesamowite wydarzenie, bo przede wszystkim ono było zadziwiająco stresujące. Po pierwsze grałam z osobami, które dopiero co poznałam. Po drugie, w sytuacji kompletnie niescenicznej, takiej, wiesz, nie jestem przygotowana, więc to jest totalny spontan. A po trzecie, i to było piękne, śpiewam bez nazwiska. Nie jestem Eweliną Flintą. Ja dla nich jestem kimś tam, nie? Bez nazwiska, bez oczekiwań. Po prostu jestem ja i mój głos, moje emocje, moja wrażliwość. No przepiękne przeżycie. Bardzo tego potrzebowałam wtedy.

0: A wydarzenie, o którym wspominamy, miało miejsce w mieście nazywającym się Mariposa. Co ciekawe, Mariposa po hiszpańsku znaczy motyl. Czy to przypadek, czy tak to sobie Ewelina Flinta sprytnie wymyśliła?
1: Moment, kiedy do mnie dotarło, bo zaczęło się od napisania piosenki Mariposa, właściwie Amerykanie mówią Mariposa, oczywiście, muszą to zangielszczyć. Moment, kiedy do mnie dotarło, że właściwie po napisaniu tej piosenki po angielsku i ona została w języku angielskim, stwierdziłam, okej, to jest tytuł piosenki, bo tam po prostu się wszystko się łączy. Rzeczywiście, nazwa nie wzięła się znikąd. Pierwsi osadnicy, widząc ogromne stada motyli monarszych, można sobie wygooglować, motyl monarcha. Motyle monarsze co roku podróżują z Kanady do Meksyku i zimują między innymi w Kalifornii. Jest to zjawisko przyrodnicze przeciekawe, ponieważ ilość tych motyli jest tak wielka, że czasami się nawet gałęzie uginają pod nimi. Zresztą David Attenborough też zrobił dokument na temat monarchów. Więc no niesamowita historia. Prawda jest taka, że one oczywiście nie dolatują w jednym pokoleniu, bo to jest niemożliwe. Dopiero w którymś pokoleniu dolatują do tego Meksyku. Ale całe zjawisko jest przepiękne. Zresztą no, ten motyl jest takim też symbolem tego miasteczka. Bardzo małego, w którym o dziwo, wyobraź sobie, był też nasz Henryk Sienkiewicz, a to jak się dowiedziałam o tym, jest w ogóle przezabawne. A z drugiej strony pomyślałam sobie, że znowu jakaś magia się dzieje, dlatego że byłam kiedyś na targu, takim zwykłym targu, gdzie się sprzedaje, wiesz, warzywa, owoce, ale często przyjeżdża tam pani z używanymi książkami. I ja zobaczyłam jakąś ciekawą okładkę. O dziwo były to opowiadania Henryka Sienkiewicza, za którym, szczerze mówiąc, nie przepadam, ale okładka była na tyle ciekawa, że wzięłam tę książkę do ręki. Otwieram, a tam opowiadania z Mariposy. Więc myślę sobie, okej, pewnie to jakaś inna Mariposa. Może w Hiszpanii był nasz Sienkiewicz i o niej napisał. A okazuje się, że nie. On pisze dokładnie o tej Mariposie, w której ja byłam. I właściwie tak naprawdę ten motel Rock House Inn, który jest najstarszym motelem w Mariposie, powstał chyba w 1897 albo 9 roku, no to wygląda na to, że Sienkiewicz prawdopodobnie gdzieś tam przynajmniej przeszedł obok niego.
0: A to by oznaczało, że dzisiaj wieczór niezwykłych zbiegów okoliczności. Ewelina Flinta dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.
3: Codziennie

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj niezwykła historia artystki, która na muzycznej scenie jest odkąd pamiętamy, ale nie ma co ukrywać, że jeżeli chodzi o nagrywanie płyt, no to zafundowała swoim fanom jedną z najdłuższych przerw w historii polskiej muzyki. Prawie 20 lat. Ewelina Flinta.

0: A tak swoją drogą, czy gdyby Ewelina Flinta przed 20 laty spotkała obecną Ewelinę Flintę, czy dziewczyny mogłyby się dogadać?
1: Myślę, że tak. Myślę, że tak, dogadałybyśmy się, bo we mnie jest nadal bardzo dużo tej młodej dziewczyny, wiesz, powłoczka się trochę zmienia, ale ja cały czas czuję się bardzo młodo i myślę, że chociaż z drugiej strony mam wrażenie, że mam gdzieś też troszeczkę taką trochę starą duszę. Nie wiem, wiesz, może dlatego, że można teraz sobie żartować z tego. Ja może tak bardzo nie wierzę w numerologię, ale wyobraź sobie, że według numerologii jestem 33. Podobno są to liczby mistrzowskie, tak zwane stare dusze. Ale tak, myślę, że dogadałybyśmy się na pewno z tamtą Eweliną, bo wiele tych... wiele z niej we mnie jest nadal też takie, taka miłość do przyrody, do muzyki, do ludzi. Mimo, że tamten czas był taki, że ja, wiesz, chciałam zaufać wielu osobom, bardzo często się sparzyłam. W związku z tym też się bardzo pozamykałam, niestety. I to się zaczęło zmieniać właśnie gdzieś, no tak... No, z 10 lat temu. I finałem tego, no już zaczął, była ta wyprawa do Mariposy, zresztą z moją przyjaciółką, która jest taką podróżniczką, która często sama jeździła na przykład do dżungli gdzieś tam w Birmie. Tak, myślę, że na pewno jestem mądrzejsza od tamtej Eweliny. Na pewno bym jej powiedziała, że mogłaby coś zrobić trochę inaczej, ale czy posłuchałaby mnie tamta Ewelina, nie mam pewności.

0: Ewelina Flint zafundowała swoim fanom najdłuższą chyba w historii Polski przerwę w nagrywaniu płyt, prawie 20 lat. Podobną przerwę ma na swoim koncie również Edyta Bartosiewicz. I kiedy rozmawialiśmy z Edytą Bartosiewicz, stwierdziła, że wracanie po tak długim okresie to mieszanka tęsknoty, ale i potężnych obaw. Jak to było z Eweliną Flintą?
1: Było jedno i drugie. To nie jest łatwe, wiesz, wracać po takiej przerwie. Faktem jest, że u mnie ta przerwa była wydawnicza, ona nie była sceniczna. Ja cały czas występowałam bardzo długo też ze swoim zespołem. W końcu zrobiłam przerwę po to też, żeby odświeżyć głowę i dosłownie nawet nie grać tych starych piosenek po to, żeby mogły mi zakiełkować jakieś nowe i odczepić się od tego dawnego wizerunku Eweliny. No to było bardzo ważne. Takie drastyczne. Być może wiele osób nie byłoby w stanie tego zrobić. No, było drastyczne, może szaleńcze trochę, ale faktycznie to było mi bardzo potrzebne. To jest wielka radość, ale stres też jest ogromny, te powroty, bo wiesz, oczekiwań jest wiele. Nadal, jak się okazuje. To jest zabawne czasem, bo wiesz, ja mam takie różne grupy ludzi, którzy mnie lubią za różne rzeczy. I wiesz, są tacy, którzy mnie pamiętają bardzo dobrze z przystanku Woodstock, na którym jeszcze przed 20 rokiem życia, wiesz, no wystąpiłam trzy razy. Nawet w takich bardzo... no, bardzo wieczornych, wręcz prawie że gwiazdorskich godzinach, a nawet nie prawie. Wyobraź sobie, że my kiedyś zagraliśmy po korze, co dla mnie było szokiem i ja się dziwnie z tym czułam, no ale to się zdarzyło. Więc radość powrotu jest ogromna i a propos tych oczekiwań, no byli ludzie, którzy mnie pamiętają z przystanku Woodstock, kolejna grupa, która mnie pamięta z Idola, jakaś grupa, która mnie lubi za Żałuję albo za duet z Łukaszem Zagrobelnym. Albo jeszcze jakieś inne rzeczy. W sumie mnie to cieszy, natomiast jak myślę, wiesz, o sobie, to muszę się tego, od tego wszystkiego troszeczkę odczepić, nie? Żeby przypadkiem w tym, co robię, nie próbować iść za właśnie jakimiś oczekiwaniami ludzi, bo to jest coś, co mi nie pomaga. I za każdym razem, kiedy myślę sobie, okej, a czego chce Ewelina? I niech Ewelina się ze sobą rozmówi i dotrze do tej, wiesz, do tej głębi, to wtedy powstają najlepsze utwory.
0: Ewelina Flinta dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Fani pamiętają ją z pierwszego wydania programu Idol. Programu, który tak swoją drogą chyba pamiętamy faktycznie wszyscy. Jak przez te lata zmienił się show biznes? Jak zmieniła się Ewelina Flinta? Zostańcie z nami.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż do czasów, kiedy cała Polska siadała wieczorami przed telewizorami, no i oglądaliśmy pierwsze wydanie programu Idol. Na scenie m.in. Ewelina Flinta.
2: Żałuję!

0: Od czasów pierwszego idola minęły już, w co trudno uwierzyć, niektórym ponad dwie dekady. Świat się zmienił, zmieniła się Ewelina Flinda. Czy po tylu latach jest rozpoznawalna na ulicy, czy raczej mijający ją ludzie zastanawiają się, skąd ja ją znam?
1: Wiesz co, coraz rzadziej i tak naprawdę dla mnie to jest bardzo fajne, bo to mi pozwala robić co chcę. Ale zauważyłam też, że na przykład jeśli się nie pomaluję, jeśli, wiesz, mam buzię totalnie sotę, no to jeszcze więcej osób mnie nie poznaje. Ale zdarzyło mi się, że rzeczywiście nie miałam makijażu, nic, ale ktoś usłyszał mój głos i poznał mnie po głosie. Ale ja lubię tą anonimowość, bardzo lubię. Jeśli ktoś mnie rozpozna, to jakby jestem już na tyle, wiesz, dorosła i dojrzała, że i jakoś to łatwiej mi z tym żyć na co dzień. Dlatego łatwiej mi jest sobie radzić, wiesz. Kiedyś to było po prostu, to był ogromny stres, wyjście z domu, załatwienie jakichś swoich prywatnych spraw. To było naprawdę trudne, bo rzeczywiście pewnie pamiętasz, że żałuję i też nie kłam, że kochasz mnie, było po prostu wszędzie. Naprawdę wszyscy to znali. Wiele osób mówiło, że ma wrażenie, że otworzy, wiesz, lodówkę i wyskoczy Flinta, nie? No, ja się nie dziwię.

0: A tak swoją drogą to chyba mało jest piosenek, których popularność zaskoczyłaby nawet ich autorów. Popularnością piosenki Nie kłam, że kochasz mnie zaskoczony był Łukasz Zagrobelny. Zaskoczona była również bohaterka dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce, czyli Ewelina Flinta. Być może niektórzy zadają sobie pytanie, jak to jest możliwe, że artystka, która pojawiała się na Woodstocku, która też nagrała jakże inną płytę pod tytułem Mariposa, ma na koncie, tak zdawałoby się, niepasujący do jej repertuaru utwór. I być może dlatego piosenkę Nie kłam, że kochasz mnie tak trudno jest usłyszeć na żywo.
1: Ja nigdy nie grałam tego utworu na swoich koncertach. Też dlatego, że on nigdy nie pasował do moich koncertów. Zawsze, kiedy wystąpiłam z tym utworem, to były występy, koncerty z Łukaszem. Bardzo fajne, bardzo zabawne, bo my się rzeczywiście tym bardzo bawiliśmy. Natomiast do tego repertuaru mojego, który był tak naprawdę na koncertach, my graliśmy dość rockowo, no jakoś się nie

0: Naszą podróż przez kilkadziesiąt lat kariery Eweliny Flint zaczęliśmy od niezwykłego wyznania. Otóż Ewelina Flint ponoć najbardziej żałuje, że przed laty nie była na koncercie zespołu AC/DC. Kiedy już udało się spełnić to marzenie, była pod wrażeniem pary, jaką mieli panowie na scenie. No właśnie, jak wygląda kondycyjny aspekt po wielu latach u samej Eweliny Flint?
1: Więc ja już tak nie brykam jak młody zierebak, bo rzeczywiście kiedyś biegałam jak młody zierebak. Na tych filmach z przystanku Woodstock to najmocniej widać. Do tego jeszcze gram na gitarze akustycznej w tak jednej trzeciej koncertu. Jak gram na gitarze, lubię sobie jednak usiąść na stołku takim barowym. A że gram na takim dreadnuffie, czyli takiej największej akustycznej gitarze, no trochę ciężko jest tak ją grać, wiesz, stojąc i mając ją na pasku. Czy dałabym radę? Myślę, że jest szansa, że tak, bo wiesz, no mimo że jestem starsza, ja mam mnóstwo energii, tylko po prostu wybrałam inną drogę, ale rzeczywiście faktem jest, że AC/DC po prostu do ostatnich momentów to była petarda, nie?

0: Pewne rzeczy na tym świecie są niezmienne, inne oczywiście zmieniają się. Kiedy startowała Ewelina Flinta, choćby internet wyglądał zupełnie inaczej.
1: Ja wiem, że wiesz, Facebook to jest już dla boomerów, umówmy się. No ale Instagram też już jakiś czas temu ograniczył nam zasięgi. Zostaje kilka jeszcze takich nowszych. No i dużo dzieciaków na TikToku rzeczywiście działa. Ja się nie dziwię, no mają marzenia, chcą je spełnić i bardzo często naprawdę ciężko tyrają gdzieś, wiesz, nawet ze swoich pokoiczków, wrzucając nagrania, żeby tylko się jakoś przebić.
0: I dlatego grono artystów, którzy pojawiają się w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce, będzie się sukcesywnie powiększać. Dzisiaj artystka, która przebiła się ponad 20 lat temu. Wtedy to cały świat poznał Ewelinę Flintę, która, jak już dowiedzieliśmy się dzisiaj, swoją przygodę z muzyką zaczęła zdecydowanie wcześniej.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Radio Złote Przeboje 106 i 2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Chciałem powiedzieć, bo od kilku dni do tego się przyzwyczaiłem, że szykujemy się do wakacji, ale ten moment już za nami. Oficjalnie powitaliśmy je chwilę temu. Zarówno ci, którzy rozpoczynają właśnie wakacyjne urlopy, a także ci, którzy żegnali na najbliższe dwa miesiące mury szkół, ten czas już chwilę temu zainaugurowali, ale my w Radiu Złote Przeboje dziś podpowiadać będziemy w dalszym ciągu, co ważnego, co ciekawego w tym okresie będzie działo się w naszym mieście. Ja nazywam się Igor Kociubiński, witam Was bardzo serdecznie. No i zapraszam na kilka ciekawych tematów z życia Jeleniej Góry. Oprócz wakacyjnych planów porozmawiamy o twórczości Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz. Jej wystawa otwarta została kilka dni temu w Muzeum Przyrodniczym. Porozmawiamy też dziś o przyszłości kowarskiej mozaiki, nad którą ciemne chmury zawisły jakiś czas temu. Kulisy tej sytuacji już za chwilę w naszym programie. Zapraszam bardzo serdecznie, bądźcie z nami.
0: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Zaczynamy jednak od wakacyjnego kalendarium. Wczoraj wspólnie z Alicją Czechowską z Wydziału Kultury Jeleniogórskiego Ratusza opowiadaliśmy Wam o tym, co na dobry początek wakacji nas czeka w sercu Karkonoszy. No ale wakacje to czas długi, dwa pełne miesiące wielu ciekawych wydarzeń. No i do tego kalendarium teraz wracamy. Alicja Czechowska z Wydziału Kultury zaprasza i poleca.
0: Ciekawe wydarzenie w Jeleniej Górze.
2: W dniach 10-12 lipca Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze zaprasza na 43. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych imieniem Aliny Obidniak. Przez trzy festiwalowe dni 12 grup teatralnych z Włoch, Czech, Polski oraz Niemiec zaprezentuje Państwu 23 spektakle. W przestrzeni miejskiej będzie można podziwiać instalacje artystyczne, widowiskowe obiekty ze spektakli Polskiego Nurtu Teatru Plastycznego Asocjacja 2006. Zapraszamy wszystkich Państwa do Jeleniej Góry na teatry uliczne. Księżnica Karkonoska zaprasza wszystkie dzieci na naturalnie wakacje w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej w każdy wtorek lipca od 7 do 28 lipca. Zapraszamy na warsztaty plastyczne dzieci w wieku 7-12 lat. 7 lipca tematem będzie wakacyjny sekretnik Mój szkicownik lub zielnik. W kolejnym tygodniu wzory natury, roślinne inspiracje na bawełnianych torbach. 21 lipca leśne archiwum Skrzyneczka na skarby natury i 28 lipca Drzewko Szczęścia, koralikowa kompozycja. Zapisy pod numerem telefonu 75 753 35 35. Zapraszamy. 17 lipca o godzinie 17 w Biurze Wystaw Artystycznych odbędzie się wernisaż wystawy Natalii Barzowskiej, punkt krytyczny. 20 obrazów Natalii Barzowskiej z lat 2023-2026. Jest to premiera nowego etapu jej twórczości. Natalia Barzowska ukończyła Śląski Uniwersytet Medyczny oraz Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach. Przez kilka lat jej praca naukowa przeplatała się z twórczością, ale od 2011 roku zajmuje się wyłącznie twórczością artystyczną i efekt tej pracy będzie można podziwiać w Galerii Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze. 17 lipca, godzina 17, zapraszamy. Jeleniogórskie Centrum Kultury, filia Przystań Twórcza zaprasza wszystkie dzieci na cykl spotkań Park Norweski Park Kultury 2026. Jest to plenerowe wydarzenie dla całych rodzin, wyjątkowa atmosfera wśród natury. I tak już zaczynamy 15 sierpnia o godzinie 15 z udziałem Teatru Małe Mi. 22 sierpnia wystąpi Teatr Czerwona Walizka i w ostatnią sobotę 29 sierpnia wielka przygoda Teatru Varieté, inspirowany nordyckimi legendami. Interdyscyplinarna, radosna, plenerowa, dwugodzinna zabawa dla całych rodzin. Zapraszamy! Zdrojowy Teatr Animacji w Jeleniej Górze imieniem Bogdana Nauki zaprasza na letnie kino pod gwiazdami, czyli cykl pokazów filmowych na świeżym powietrzu na Polanie za Zdrojowym Teatrem Animacji. Projekt jest realizowany w ramach Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Seanse filmowe będą się odbywać od poniedziałku do piątku. Serdecznie Państwa zachęcam do śledzenia informacji na Facebooku Zdrojowego Teatru Animacji. Codziennie będą grane i prezentowane dwa filmy, jeden familijny, jeden dla dorosłych. Letnie kino pod gwiazdami w Jeleniej Górze w lipcu i sierpniu.
1: A tej wiele innych propozycji znajdziecie w kalendarium na stronie internetowej miasta Jelenia Góra.
0: Nie możesz tego przegapić!
1: bardzo ważne wydarzenie dla miłośników sztuki w regionie. Z jednej strony już za nami, bo spotykamy się po wernisażu, ale z drugiej to dopiero otwarcie i taki moment, w którym jeszcze kilka okazji do odwiedzenia Muzeum Przyrodniczego będziemy mieli z pewnością. Otwarcie wystawy Bogumiły Twardowskiej-Rogacewicz, która jest dziś ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Ostatnio o górach przede wszystkim mówiliśmy, kiedy spotykaliśmy się przy okazji otwarcia pani ekspozycji w galerii BWA. Teraz nie dość, że przenosimy się do Muzeum Przyrodniczego, to jeszcze w zupełnie innej artystycznej odsłonie, bo ze zwierzętami się spotkamy. Cóż to za wystawa jest?
3: Zwierzaki. Prosty temat. Wiele osób mnie pyta, dlaczego, o co chodzi z tymi zwierzakami. Przecież maluję obrazy abstrakcyjne. Zawsze podkreślam, kocham abstrakcję. Później abstrakcyjne, jak to ludzie, niektórzy podkreślają, abstrakcyjne pejzaże, ale ja nie uważam, że to są abstrakcyjne pejzaże, tylko bardzo realistyczne pejzaże. Też to kocham. A teraz zwierzaki zupełnie z innej mańki, że tak powiem. I tak się zastanawiałam, co tu mądrego można powiedzieć. Dlaczego? Po prostu dlatego, że są, tak jak w góry się chodzi, dlatego, że są i zdobywa się szczyty, to dla mnie to jest kapitalny temat, żeby się wyżyć, powiem górnolotnie, artystycznie. Kocham zwierzaki za ich fakturę, za ich zachowanie, za ich spojrzenie, za ich inteligencję i za niezwykłość. Widziałam na tapetę. Wydaje mi się, że troszeczkę odpoczywam przy takim temacie, ale to różnie bywa.
1: Bo jak już ustaliliśmy, malarstwo to ciężka praca jest.
3: Dla mnie czasami bardzo ciężka.
1: I te zwierzaki taką odskocznią mogą być, no ale właśnie chciałem zapytać, bo to, co ja dostrzegłem, to to, że to jest ich nieoczywiste przedstawienie. To jedno, ale o tę nieoczywistość też chciałem zapytać i o to, co sprawia, że one są takie, jakie są. Czy to jest pani wizja, czy to jest kwestia emocji, interpretacji lub chęci przekazania czegoś. No właśnie czego?
3: To też jest dla mnie trudne. Nie można powiedzieć prosto, dlaczego. Artyści zawsze brali na tapetę ten temat i wiadomo, że w Lascaux już oglądaliśmy, podziwialiśmy wspaniałe przedstawienia zwierzaków. I no przecież Leonardo czy Dürer zajmowali się zwierzakami, robili to kapitalnie i nie powiem, że nie zainspirowałam się na przykład nosorożcem Dürera, gdzieś tam miałam z tyłu głowy. Uwielbiam te jego grafiki przedstawiające nosorożce. Doszłam do informacji, że Dürer w ogóle nie widział na żywo dinozaura. No trochę dinozaura.
1: Trochę tak.
3: No po prostu skorupę ma tak fantastyczną i troszeczkę poleciał wyobraźnią, bo w ogóle tego nie widział. Natomiast widział przedstawienia jakiegoś naukowca wtedy, na pewno naukowca, przyrodnika, który robił szkice w kajeciku i po prostu zafascynował się formą i właśnie no, wszystkim bardzo ciekawym stworzeniem, tak? Tak chcę, ja też tak chcę i muszę powiedzieć, że przed tym wystawem popełniłam kilkanaście obrazów, niedużych, ale powiedzmy takich 100 na 70 Rino, czyli nosorożców. Mogłabym spokojnie zrobić całą wystawę na temat nosorożca w tej chwili.
1: No proszę, to już mamy koncepcję na kolejne nasze spotkanie. Mam nadzieję, że to się ziści. Póki co Muzeum Przyrodnicze możemy odwiedzić. A ja jeszcze w kontekście wszystkich zwierząt, które możemy tam zobaczyć, chciałem zapytać, czy ma pani jakieś swoje ulubione, to które powstało na płótnie za pani sprawą?
3: Misiek.
1: Tytułowy, co najważniejsze.
3: Uwielbiam miśki polarne. Są biedne, prawie na wyginięciu. Dużo czytam na temat miśków. Ledwo sobie dają radę w Arktyce, czy na Arktyce, jak to się mówi? W Arktyce powiedzmy. I solidaryzuję się z miśkami.
1: Z trudem przetrwania, czy?
3: Nie, naprawdę mają ciężką sytuację, nie mogą upolować foki, no i wie pan, no ciężko jest. W związku z klimatem też ocieplenia. Uwielbiam też foki, no ale trzeba jakoś żyć, także tutaj misiek jest jakby, szefuje mojej wystawie. Jest sporych rozmiarów, zachęcam do zobaczenia 160 na 120. Może to nie jest największy format, jaki bym chciała popełnić z miśkiem, ale dominuje na wystawie. Warszawie.
1: Cyferki już same robią wrażenie, efekt końcowy ocenimy odwiedzając Muzeum Przyrodnicze. Natomiast zastanawia mnie, czy w samym procesie twórczym jest, czy też, czy czuje pani jakąś różnicę między tym, jak siada się do czystego płótna z zamysłem stworzenia pejzaży, przeniesienia na obraz karkonoszy, a właśnie spotkania z takim misiem, kurą, sową czy innym stworzeniem.
3: No, niewątpliwie odbiór jest, większość ludzi lubi moje zwierzaki, większość ludzi, chociaż niektórzy uważają, że to są kicze w porównaniu do pejzaży, a dla mnie to faktycznie może trochę relaks, chociaż no, nie powiem, zmagam się z tą materią malarską, jakby powiedział rasowy malarz. No, czasami jest łatwiej mi namalować hienę niż dobry pejzaż. A czasami nie, no to po prostu nie ma reguły.
1: Ale to, co jest zauważalne i charakterystyczne, przynajmniej dla mnie, nie wiem, czy takie opinie zwrotne do pani docierają, że jakby ktoś zakrył etykietkę i opis obrazu, mowa tutaj o chociażby z widokach, które oglądaliśmy jakiś czas temu, i z boku zobaczył misia także z zakrytą etykietką, to będzie widział element wspólny i jeśli wie, to zapali mu się lampka Bogumiła Twardowska-Rogacewicz, że jest to charakterystyczne, jest to wymowne i jest to do rozpoznania.
3: No to pięknie, czyli to nie było moim zamysłem ani celem, ale jeśli faktycznie ludzie mogą, to znaczy kojarzą te moje prace z różnych dziedzin, no to pięknie, no to znaczy, że jakiś tam styl swój mam.
1: I też elementem wspólnym, jeśli chodzi o temat, jest jednak bliskość z naturą. Okazuje się, że to jest chyba coś takiego, co dzieje się na dwóch poziomach. To znaczy, to pytanie do pani, bo to moja interpretacja, że z jednej strony troszkę świadomie wybiera pani te tematy, a z drugiej, nawet jeśli to jest zupełnie inny obszar, bo tu zwierzęta, tu karkonosze, zimne skały często, to jednak natura.
3: Tak, cały czas brakuje tej natury. No właściwie pan nigdy z takim racjonalnym zamysłem tego nie wymyśliłam. No, gdzieś tam intuicyjnie mnie ciągnie w te rejestry takie, gdzie mogłabym się wyżyć artystycznie. Uważam, tak naprawdę to jest równie dobry temat jak surowy pejzaż karkonoski.
1: A jak z kolorami jest? Bo to mnie też intryguje, bo one się czasem pojawiają też w sposób nieoczywisty. Ich zestawienie czasem bardzo delikatne, takie przechodzące z jednego w drugi, a czasem bardzo kontrastowe, pozornie, może nie niepasujące, ale takie właśnie oddzielające. To emocje, co decyduje, jaki proces zachodzi przy wyborze?
3: Ja skończyłam projektowanie graficzne i grafikę warsztatową i gdzieś mam takie inklinacje w stronę spłaszczania pewnych niepotrzebnych warstw na płótnie. Ja widzę u siebie cały czas, że trochę te malarskie moje rzeczy są graficzne, a grafika jest trochę malarska. Gdzieś się tam łączy, ale mam taki niedosyt i chciałabym popełnić kiedyś wystawę z samych grafik. Tego mi brakuje. Kiedyś robiłam grafikę sensu stricte warsztatową, mezzotinte, aquaforte i nawet popełniałam, jak się nazywa ta trudna technika z kamieniem, litografię. Także może się wydarzyć, że jeszcze to popełnię. I no kolor. No kiedyś robiłam bardzo jaskrawe, kontrastowe obrazy. W tej chwili odchodzę od tego i przeszkadza mi wręcz coś, co razi. Ale na przykład teraz jesteśmy w BWA i widzę tu kapitalne, ostre kolory i już jestem zazdrosna.
1: To jednak inny świat, a może?
3: Tak, absolutnie. Także to nigdy, no nie mówię, że nie wrócę do tego. Natomiast nawet no, na wystawie są też ryby atlantyckie, śródziemnomorskie, głębinowe, z Oceanu Spokojnego. I to jest tak dla mnie niesamowity temat. A na przykład jest chyba jedna ryba, karmazyn czerwony, która jest dosyć jaskrawa, a reszta wszystko szaro-burę. I uważam, że no, dają radę. Nie?
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze.
1: I ten świat zwierząt okiem, czy też oczami Bogumiły Twardowskiej-Rogazewicz możemy zobaczyć właśnie w Jeleniej Górze, w Cieplicach, w Muzeum Przyrodniczym. Ja mam poczucie, że już, mówiąc kolokwialnie, przewałkowaliśmy temat gór, o zwierzętach też powiedzieliśmy i tak intryguje mnie, skoro mówi Pani o różnych innych formach czy technikach, na które furtka jest otwarta, to czy na przykład portrety to byłoby coś, z czym Pani jako artystka mogłaby się zmierzyć? Jest jakaś chęć na przykład tego kierunku, czy zupełnie nie ma chemii?
3: Absolutnie, to jest temat, którym się zajmę, bo był czas po studiach, gdzie naprawdę dużo rysowałam portretów i bardzo to jest dla mnie, no, póki co jest trudne, ale jak się zajmę, to niewykluczone, że popełnię kilka dobrych portretów. Ale tak jak mówię, trzeba dużo pracy w to włożyć i nawet już trochę w żartach, a trochę nie. Rozmawiałam z kilkoma osobami, że może popełnię wystawę, nie chcę mówić konkretów. Niebawem, to znaczy za parę lat.
1: Dobrze, to ja pozwolę sobie zapamiętać ten wątek i wrócić do niego, kiedy przyjdzie na to czas. O lokalizację tej wystawy też chciałem zapytać, bo wcześniej spotykaliśmy się i zapraszaliśmy do Jeleniogórskiej Galerii BWA, więc no, taki zupełnie naturalny kierunek dla miłośników sztuki. Pytanie, czy z Pani perspektywy ten odbiorca w Muzeum Przyrodniczym jest inny? Czy ta grupa jakoś się różni? Bo oczywiście spotykamy się z malarstwem, ale jednak mocno określonym i wpisującym się też w konwencję miejsca.
3: Nie sądzę, żeby ludzie, którzy odwiedzają Muzeum Przyrodnicze, nie wiem, chcą zobaczyć na przykład zwierzaki, a przypadkiem wejdą i obejrzą obrazy z malarstwa. Wie pan, to jest, wydaje mi się, że, no, że różnie. Tak czasami przypadkowym odbiorcą jest turysta w BWA, i tak samo może być nieprzypadkową osobą, która po prostu chce przyjechać i zobaczyć moje obrazy w takim niesamowitym miejscu, jakim jest Muzeum w Cieplicach. Z całego serca dziękuję pani Edycie Patro, która opiekowała się mną, pomagała mi przy ekspozycji, zrobiła ogromną robotę, roboczo godzin strasznie dużo. I miała cierpliwość, w ogóle nie, ani razu nie strzeliła w focha, wszystko robiła tak, jak prosiłam. I jeszcze raz serdecznie dziękuję, oczywiście panu dyrektorowi dziękuję, Adamowi Łaciukowi za możliwość wystawienia, za gościnę, przewspaniałe wnętrze, tak? I uważam, że kapitalnie się wpisują te moje prace kapitalnymi wnętrzami i proszę popatrzeć w górę na sufity, przewspaniałe wnętrze. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za całokształt.
1: Mamy jednak mimo wszystko taką wyraźną oś całej ekspozycji, jak zresztą bywa przy wielu wystawach. Poprzednio odnosiliśmy się do gór, do karkonoszy, tego jak tę górską naszą naturę i ten nasz krajobraz można postrzegać, odbierać z perspektywy malarskiej. Tutaj ze światem zwierząt się spotykamy i pamiętam, że kiedy widzieliśmy się w BWA, to już gdzieś tam pobrzmiewał w kontekście planów, pobrzmiewała ta koncepcja wystawy zwierząt, więc ja wiem, że jesteśmy na świeżo po wernisażu, ale jak już korzystam z tego czasu z Panią i tego, że możemy się spotkać, to nie mogę nie zapytać, czy jakaś taka kolejna oś w głowie jest, że jeśli jakaś kolejna wystawa, kolejne zaproszenie na spotkanie z twórczością, no właśnie, to czy w jakiejś określonej konwencji, czy jeszcze takiego pomysłu nie ma?
3: No, Pan jest kolejną osobą, która pyta się o portrety. To jest niesamowite, bo przez wiele lat nikt mnie o to nie pytał, a teraz nagle, no ponoć nie ma przypadków i gdzieś wypowiedziałam to zdanie. Zamierzam popracować nad takim, powiedzmy, no nie psychologicznym, to za poważnie brzmi, ale no portret to jest dla mnie bardzo trudna sprawa i tak samo jak z koniem. Żeby namalować dobrego konia, to trzeba posiedzieć trochę w stajniach i troszkę się pomęczyć i uważam, że to naprawdę wymaga nie dnia, dwóch, tylko wielu miesięcy albo lat. I ja bym nigdy nie pokazała teraz na przykład koni czy jakichś galopujących ogierów, bo to jest, no, od razu przypomina mi się Michałowski ze swoimi pięknymi obrazami. No, niemniej portret wymaga pracy. I jakbym miała i już teraz określić się, co będzie później, to właśnie bardzo mnie nurtuje portret ludzi bliskich, znanych, nieznanych i po prostu, ale jakieś takie nowocześniejsze podejście do tematu. Troszeczkę inaczej niż tradycyjnie. Jeszcze nie wiem jak, ale no, to mnie bardzo intryguje.
1: Cieszę się, że słuchacze Radia Złote Przeboje zostawiamy z myślą, że jest jakiś plan, chociaż muszę otwarcie niestety przyznać, że moją cnotą zdecydowanie nie jest cierpliwość, więc ja z niecierpliwością będę czekał na jakieś konkretniejsze informacje i plany. Mam nadzieję, że ten okres nie będziemy go liczyli w latach, być może troszkę krócej i że te portrety się zrodzą i będziemy mogli zaprosić także słuchaczy i mieszkańców Jeleniej Góry. Póki co zapraszamy do Muzeum Przyrodniczego, więc na koniec jeszcze chciałem zapytać, jak już odwiedzimy tę wystawę, to z perspektywy artystki, autorki tychże prac, z jakimi emocjami chciałaby pani zostawić gości Muzeum Przyrodniczego po obejrzeniu tych zwierzaków?
3: No, żeby się trochę uśmiechnęli, żeby troszkę się zastanowili, bo chciałam jednak przekazać troszkę tych cech charakterystycznych dla danej grupy zwierząt. I no wie pan co, na przykład popełniłam tutaj zwierzę hieny, tak? I hiena ma takie zdziwko i w ogóle jest bardzo interesującym zwierzakiem. I mam nadzieję, że... Bo ludzie jak słyszą hiena, to od razu się wstrząsają, że to takie obrzydliwe, nie chcę, to jest okropne. Natomiast dlatego może mnie intryguje bardzo. I na billboardzie, który tam jest, wyświetlane są moje szkice, to jest ważne, bo osobno malarstwo, a na Telebimie są wyświetlane moje rysunki ponad 100. To jeszcze jest ważna sprawa, tutaj troszeczkę zbaczam z tematu, ale to jest dla mnie też ważne, bo tam ze względu na mało miejsca, po prostu rysunki są w pętli, można zobaczyć. Powiem szczerze, że te rysunki są dla mnie, no nie powiem ważniejsze, ale są czasami silniejsze niż te obrazy.
1: To cenna uwaga. Wiemy, na co zwrócić tę naszą uwagę, jeśli już w muzeum się pojawimy, więc nie tylko hiena, ale miś, przede wszystkim tytułowy miś.
3: Hiena, kapibara, leniwiec i harpia na przykład. Harpie, uwielbiam harpie, mają przepiękny wzrok i są pięknymi stworzeniami, z ptaszyskami. To też jest niesamowite. Chciałam, parę razy podchodziłam, nawet namalowałam orły albo sępy, to są przewspaniałe ptaki, no ale po prostu chyba za mocne w odbiorze. Mogłabym też osobno na ten temat zrobić jakąś jedną salkę.
1: Tych zwierząt jest sporo, z nimi wszystkimi możemy się spotkać wakacyjnie w Muzeum Przyrodniczym, do czego zachęcamy, a mówię w liczbie mnogiej, ponieważ z nami dziś była Bogumiła Twardowska-Rogacowicz. Pięknie dziękuję za spotkanie.
3: Serdecznie zapraszam do obejrzenia, jest na co popatrzeć.
0: Jeszcze dziś w programie.
1: A ten program, przypomnę, nazywa się Co jest grane w Jeleniej Górze i będziemy rozmawiać m.in. o wakacyjnych atrakcjach, a także powakacyjnych wydarzeniach, które szykują się w Książnicy Karkonoskiej. Jeśli cenicie literaturę również w tym wymiarze regionalnym, no to ta rozmowa i to spotkanie z dyrektorem Piotrem Iwańcem jest dziś obowiązkowe. Zapraszam bardzo serdecznie, a tymczasem wędrujemy do Kowar, gdzie chwilę temu zakończył się 8. zlot motoryzacyjnych klasyków, ale nie tylko. Czas na spotkanie z Andrzejem Olszewskim z Muzeum Sentymentów.
0: Wkrótce.
1: O Kowarach też przypomina intensywnie w ostatnim czasie to, co dzieje się wokół kowarskiej mozaiki na, chciałem powiedzieć elewacji, ale nie wiem, czy elewacja to jest dobre słowo, na budynku, na ścianie budynku, w którym mieści się Muzeum Sentymentów. Temat gorący, głośny. No właśnie, dlaczego jest głośny? Może od tego zaczniemy.
4: Od razu troszkę sprostuję, bo ta mozaika nie znajduje się na ścianie Muzeum Sentymentów, tylko na jednym z budynków dawnej fabryki dywanów. Obecnie ta fabryka ma kilkunastu różnych właścicieli, więc tak naprawdę tam, gdzie jest ta mozaika, to jest po prostu jeden osobny właściciel, a za ścianą już jest firma, która ma tam swój zakład produkcyjny. Więc też tutaj pragnę zwrócić uwagę na to, żeby nie łączyć jakby ze sobą tych firm, tylko jest tam jeden konkretny właściciel czy spółka, która jakby zarządza tym obiektem, gdzie jest ta mozaika. No i tak przy okazji 8. zlotu klasyków rozpoczęliśmy zbiórkę finansów na to, aby odbudować tą ścianę, ponieważ 15 maja wszczęto procedurę do rejestru zabytków dokładnie tej ściany. Potem 20 maja podjęto, no, właściciel czy zlecił, by taką próbę zlikwidowania tej mozaiki ze ściany, więc tutaj społecznie zawiązaliśmy taki komitet ratowania mozaiki w tym dniu, kiedy to było, no, nazwane to było zabezpieczaniem, ale według nas to była po prostu próba jej zniszczenia. Wstrzymaliśmy to wtedy 20 maja i w ten dzień zawiązaliśmy taki komitet, aby tą ścianę uratować. Długo myśleliśmy, jak to wykonać, bo ściana jest, tak jak powiedzieliśmy, jakbyś własnością prywatną, ale jest ważna dla miasta Kowary, ponieważ jest to taka ikona, zarówno symbol dawnego zakładu, który był potęgą, jeśli chodzi o produkcję dywanów w Polsce i na cały, powiedzmy, ówczesny blok wschodni, ale też na cały świat, bo dywany z Kowar eksportowano i do Stanów Zjednoczonych, i do krajów arabskich, i do Japonii nawet, więc tą ścianę po prostu próbujemy za wszelką cenę uratować.
1: Gorąco wokół tematu jest ze względu na to, że każdy patrzy na to wydarzenie ze swojej perspektywy. Wy jako grupa, która chce uchronić ten, mamy nadzieję, zabytek, który oficjalnie zostanie tak nazwany. Z drugiej strony właściciel, który podejmuje decyzje związane z obiektem, którego jest właścicielem. Jego pełnomocnik zwraca uwagę na to, że no wszystko to, co się wydarzyło dotychczas, podyktowane było złym stanem budynku, no i miało właśnie formę, funkcję zabezpieczenia tejże ściany, która odstawała podobno na kilkadziesiąt centymetrów od całego budynku, i wszystko to, co się działo, było po to, żeby po prostu to się nie zawaliło. Więc pytanie, gdzie jest ten złoty środek między bezpieczeństwem a dbaniem o to, co na tej ścianie jest?
4: To nie do końca tak jest. Tak naprawdę sama ściana sama w sobie się nie wali, nie? Ona się nie odchyla od budynku, jest to solidna konstrukcja, powiedzmy, lat 70. z prefabrykatów żelbetowych, powiązane ze sobą, i mozaika jest po prostu przyklejona do tynku. I to chodziło o to, że ten tynk zaczął odpadać. Tynk zaczął odpadać na teren, który nie należy do tego właściciela. Także, znaczy do właściciela tego obiektu, na którym jest mozaika. To jest taki, jest tam właśnie takich dużo niuansów, które trzeba wyjaśniać, że no jak jest to na ścianie, no to jest to właściciela i jest to pod ochroną. No ale to, co już odpadło, można powiedzieć, już nie leży na jego terenie. Leży to na schodach ewakuacyjnych. Leżało, bo to udało nam się zabezpieczyć. Na schodach ewakuacyjnych, które służą zarówno temu właścicielowi obiektu, jak i sąsiedniej firmie. Więc za zgodą tej sąsiedniej firmy, dla nich to było też zagrożenie, że ten gruz tam leżał, ten, który odpadł pod siłą grawitacji po prostu, zagrażał też drodze ewakuacyjnej jakby z tego obiektu sąsiedniego. To jest to, co trzeba powiedzieć. Mówię, to taki był jakby argument, że ten tynk jakby zagraża osobom z zewnątrz przez to, że no odszedł od ściany, tak? No, on ma, ta mozaika była montowana w 78 roku, czyli za 2 lata minie pół wieku. Ja i tak się dziwię, że to tyle tam wisi. Także to widać, że to jest, jak to się mówi, perelowska konstrukcja, perelowski mocny cement, który to trzyma.
1: Ale grawitacja ma prawo sobie przypomnieć.
4: Tak, ale ten płat, który odpadł, on był przyklejony bezpośrednio do płyty betonowej. Ta górna część, która się trzyma, ona jest przyklejona do bloczków takich betonu komórkowego i według mnie ona jest po prostu dużo lepiej tam przyklejona. Nie chcę tu się wypowiadać, bo nie jestem budowlańcem i nie wydaję ekspertyz na ten temat, ale po prostu no ona sama w sobie, trzeba ją tam mocno naruszyć. To zabezpieczanie, które według tutaj firmy wykonawczej się odbywało, ono polegało na tym, że w ścianę stukano i wybijano otwory od wewnątrz tego budynku, a nie zabezpieczano tynku od zewnątrz, na przykład w formie ustawienia rusztowania i przykręcenia tam jakiejś siatki, żeby te elementy nie spadały komuś na głowę. Wręcz przeciwnie, właśnie były uderzenia młotami od wewnątrz po to, żeby ona jakby samoistnie spadła z drugiej strony. No niestety to tak się nie udało do końca. Musieli mocno się tam panowie napracować, żeby w ogóle wywiercić i wykuć tą jedną dziurę, która tam już jest na wylot w tej mozaice.
0: Radio Złote Przeboje 106,2 FM, co jest grane w Jeleniej Górze.
1: Jak bardzo ona ucierpiała, nie tylko w tym dniu, ale generalnie na przestrzeni lat, w jakim stanie jest całość?
4: No, mozaika jest bardzo mocno już naruszona przez warunki atmosferyczne, przez spękania tego tynku, no przez wodę, która tam na pewno się... Ja co roku właśnie mówiłem, że prawdopodobnie jest to ostatnia, może zima, że wejdzie tam woda, po prostu będzie takie warunki atmosferyczne, na przykład deszcz i wiatr, i potem to za zamarznie, mówię, w tych szczelinach i to po prostu rozsadzi woda. No ale jakoś to się udało, że nie rozsadziło. Dużo działań, które obserwowałem w tym budynku w ostatnich latach, czyli chyba dwa lata temu, to było wyburzanie jakby ścian działowych jakby w tym obiekcie, no co przenosiło drgania po prostu po całym budynku. No nie ma, nie oszukujmy się, no to nie trzeba się na tym długo zastanawiać, że wyburzając ściany, no to no wiemy, jak ktoś robi nawet remont łazienki w bloku i skuwa sobie płytki, no to odczuwają to praktycznie wszyscy sąsiedzi
1: wiedzą, że ten remont jest.
4: Tak, no dlatego tym bardziej, jeśli ktoś wyburza całe ściany działowe, no to na pewno przenosiło się to po tym obiekcie i naruszało też ten tynk, tak? No i ten tynk jakby już odstawał dosyć mocno od ściany i wystarczyło, można powiedzieć, że podmuchł mocniejszy wiatr, żeby wszedł pod ten tynk i to wtedy spadł. To było gdzieś tam na początku maja, czy w kwietniu, kiedy ten największy taki płat odpadł.
1: Ta grafika, jej konstrukcja jest na tyle dobrze znana, że chyba z samym odtworzeniem nie będzie problemu, mimo że jak mniemam, biorąc pod uwagę wielkość tych kosteczek, będzie to proces bardzo żmudny.
4: No samo układanie tego w 1978 roku zajęło 10-osobowej ekipie, oddelegowanej przez dyrekcję fabryki dywanów. 10 osób układało to przez 3 miesiące. My, żeby to uratować, to musimy to najpierw zdjąć, czyli mamy inny etap w ogóle, zdjąć, oczyścić i jeszcze raz przykleić. Ale najpierw jeszcze musimy to wszystko przeliczyć i zobaczyć, ile nam tych kafelków brakuje, bo na pewno będzie brakowało wielu tych kafelków. Ale mamy już artystów chętnych, którzy chcą nam te kafelki podrabiać, tak żeby odpowiednie były te kolory. Mamy to zabezpieczone, to co do tej pory odpadało. Ja już kiedyś tam zabezpieczałem muzeum, czy dużo osób jakby to też zabezpieczało. To nawet pani Stanisława Lewkowicz, która odtwarzała nam projekt, też jak było to w lepszym stanie ta ściana, ale pojedyncze kafelki odpadała, zbierała wszystkie, żeby mieć wszystkie kolory, do tych kafelków dobierała farby, żeby jak najwierniej odtworzyć sam projekt tego dywanu perskiego, który tam jest. Więc no jest to dosyć żmudny, skomplikowany proces. Ja uważam, że to tą akcję ratowania to my naprawdę dopiero rozpoczęliśmy i to jest dopiero miesiąc, a ja zakładam ten projekt na 2-3 lata. To tak najmniej, bo tak naprawdę no, po pierwsze są potrzebne bardzo duże środki, potrzebne jest przekonanie właściciela od

0: tutaj zdaniu. Po pierwsze jest wszczęta procedura tego rejestru zabytku, tak zwana wszczęta z urzędu. Rozpoczęta nie mogła być wcześniej, ponieważ Urząd Konserwatora nie rozpoczyna takich procedur na wniosek osób trzecich. I dla mnie to jest zrozumiałe. Jeśli zawisny sąsiad by nam zgłaszał nasz dom na przykład do konserwatora zabytku, że jest zabytkowy i konserwator zajmowałby się takimi sprawami, takich spraw miałby dziesiątki tysięcy w skali kraju, więc oni nie podejmują takich jako Dolnośląski Urząd Ochrony Zabytków takiej procedury na wniosek osób z zewnątrz.
1: Czyli tylko właściciel może z taką inicjatywą wyjść.
0: Tylko właściciel właśnie może z taką inicjatywą wystąpić. Po co miałby po to wystąpić? Po to, żeby wpisać to do rejestru, udowodnić, że jest to zabytkowe, w celu na przykład pozyskiwania później dotacji, grantów na jego renowację. No takiej woli tutaj, jak widać, nie było, jeśli chodzi o właściciela obiektu. Została ta procedura wszczęta z urzędu na podstawie zgłoszeń m.in. z Urzędu Miasta w Kowarach wcześniejszych i na podstawie nawet tego poruszenia społecznego. Ta procedura się rozpoczęła. Urząd Konserwatora ma na to około 3 miesięcy, powiedzmy. Może się od tego właśnie oczywiście odwołać, więc mamy kilka miesięcy na to, że ta ściana na pewno jest w te kilka miesięcy chroniona. Czy zostanie wpisana do rejestru? Mam nadzieję, że tak, ale no nie jest to teraz takie pewne na 100%, więc musimy wykorzystać ten czas właśnie tej ochrony, że wszelkie jakby działania na ścianie muszą być skonsultowane zarówno z właścicielem oczywiście, ale też jak właściciel chciałby coś narobić, musi to skonsultować z konserwatorem zabytków. Ale jak widać, skoro nie zostały nawet zabezpieczone fragmenty, które odpadły, one ponad miesiąc tam leżały na tych schodach, no to ja uznałem, że nie ma jakby tutaj za bardzo woli jakby zabezpieczania i odtwarzania tego obiektu, tylko sam zabezpieczyłem te kafelki na poczet po prostu późniejszej odbudowy ściany, żeby jak najwięcej materiału oryginalnego posiadać właśnie do tej odbudowy.
2: Jeszcze w tej godzinie w Jeleniej Górze.
1: Przypominam o sytuacji w Kowarach, o walce o kowarską mozaikę na ścianie dawnej fabryki dywanów. Opowiada Andrzej Olszewski z Muzeum Sentymentów, a za chwilę przy okazji początku wakacji zajrzymy do Książnicy Karkonoskiej. Jeśli lubicie literaturę, jeśli wasze dzieciaki chciałyby aktywnie spędzić wolne chwile w Książnicy, no to sprawdzimy, co ciekawego będzie działo się tam przez najbliższe 2 miesiące i nie tylko, bo sięgniemy także do nieco dalszych powakacyjnych planów, o których w naszym magazynie opowie dyrektor Jeleniogórskiej Biblioteki Piotr Iwaniec. Warto być z nami, a tymczasem wracamy jeszcze do Kowar.
2: Historia, którą warto poznać.
1: Umiejscowienie tej szklanej mozaiki było tyle symboliczne, że znajduje się na budynku dawnej fabryki dywanów. No ale dziś to już historia. W naszej rozmowie pojawił się ten scenariusz związany z przeniesieniem tego obiektu. No i teraz pytanie, czy jest jakakolwiek wizja, jak miałoby to wyglądać, gdzie ewentualnie miałoby się znaleźć, czy to jest jeszcze zbyt odległa przyszłość?
0: Szukaliśmy już ściany innej w Kowarach, gdzie można byłoby to przełożyć na jakąś inną ścianę. No niestety nie znaleźliśmy tak dużej ściany, bo sam dywan, sama ta mozaika ma wymiary aż 8 na 9 metrów kwadratowych, więc znaleźć ścianę o powierzchni 72 metrów kwadratowych bez okna, no jest naprawdę, to jest, no nie ma takiej ściany. To była jedyna ściana, mówię wtedy, na fabryce dywanów i drugiej takiej nie ma. Są mniejsze, no ale nie da się tego zmniejszyć. No to musielibyśmy te kafelki ciąć na 4, to wtedy może byśmy to zmniejszyli i robili, a to chyba jest nierealne. I
1: kolejnych 10 lat pracy.
0: No i nie o to tu chodzi, no niszczymy w tym momencie oryginał, tak, jak go zmniejszamy. Więc moim zdaniem najsensowniej jest wybudować ścianę po prostu, która będzie formą takiego pomnika. Pomnik, który po pierwsze podkreślałby charakter miasta, charakter tego, że ono jest związane z produkcją dywanów od 1854 roku. Do tej pory kojarzone w Polsce cały czas, jakby jak się mówi Kowary, to myśli się dywany. W ogóle to jest jedyna fabryka dywanów, która nazywała się tak samo, jakby nazwa własna fabryki, to była nazwą miasta, bo wszystkie inne, na przykład były fabryka Dywilan, Weltom, Agnella, Nowita i tak dalej. To są jakby nazwy typowo własne, a tylko w była jedna fabryka Kowary w Kowarach. Ja wywnioskowałem, że prawdopodobnie było to też związane z odwracaniem uwagi i kojarzeniem tylko tego miasta z dywanami, aby nie kojarzyło się z wydobyciem uranu i zakładami R1 na przykład. To jest prawdopodobnie
1: ocieplanie wizerunku.
0: Tak, ocieplanie wizerunku i troszkę zafałszowanie takiej kowarskiej rzeczywistości ówczesnej.

0: lat 60. Czy początku 70. Mówię, to jest pomnik dla wielu tysięcy tak naprawdę pracowników, bo w szczycie tej produkcji pracowało tam prawie 3000 osób, więc przez te lata, mówię, 155 lat, to są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy pominęły się przez produkcję dywanu, przez zakład produkcyjny dywanów w Kowarach. No i też nie jedna osoba tam zginęła. Więc też myślę, że warto to w jakiś sposób pamiętać, że jednak były też wypadki przy pracy, tak jak to w różnych zakładach bywają. I taka ściana byłaby po prostu wizytówką miasta i czymś tak naprawdę teraz nawet dla tej ściany, która się sypie, specjalnie przyjeżdżają turyści, żeby zobaczyć, póki jeszcze to jest coś niesamowitego na skalę Polski, ale też na skalę, uważam, tej części Europy. Nie ma takiej drugiej ściany. Są mniejsze mozaiki. Ostatnio na przykład byłem w Raciborzu, no to tam też są mozaiki na 30 lat PRL-u. Tam sponsorem był na przykład Społem i tak dalej. I to cały czas na tych ścianach jest, ale to jest dużo mniejsze. Nie ma takiej mozaiki właśnie o wymiarach 8 na 9 metrów, która prezentuje dywan, która jeszcze prezentuje historię, której można na przykład na podstawie tego dywanu zbudować całą narrację dla miasta, które będzie się odróżniać, ponieważ uważam, że po upadku fabryki dywanów to miasto stało się takie trochę nijakie, a mimo to w skali kraju jest na tyle kojarzone z dywanami. O, taka jeszcze przypomniała mi się kolejna dygresja, że ostatnio byli u mnie w muzeum goście i mówili, że gdzieś tam za Warszawą czy na wschodzie jeździli obwoźny handel i tam starsze osoby naciągają na dywany z Kowar. Czyli kupują gdzieś indziej, a mówią, że to są dywany kowarskie. No przecież ta fabryka nie istnieje od 17 lat. No a ci ludzie jakby nie interesują się tym, więc trochę jakby można powiedzieć się nabierają na...
1: Zjawisko niebezpieczne, ale miło.
0: Niebezpieczne, bo to jest naciąganie, kłamstwo, trochę oszustwo, ale jakby pokazuje, że w świadomości Polaków, zwłaszcza takich powiedzmy 50+, no jakby te Kowary są kojarzone z czymś porządnym, z porządnym dywanem, z porządną jakością, z czymś, co było niezniszczalne i często do dzisiaj te dywany jeszcze leżą w domach, mimo że mają 30, 40, a nawet czasami 60 lat.
1: Zdecydowanie mniejszą odporność na upływ lat ma ta szklana mozaika, która, mam nadzieję, i myślę, że to w imieniu mieszkańców miasta i regionu możemy powiedzieć, powróci w pełnej krasie. Wszystko to, co działo się dotychczas, co dzieje się teraz, łącznie ze zbiórką, ma na celu przywrócenie jej dawnego blasku. Więc pytanie, jak możemy pomóc? No i po co jest ta zbiórka? To tak na koniec.
0: Tak, założyliśmy zrzutkę internetową na początku. Tutaj rozpoczęliśmy ją takim, no przy okazji, tak jak już powiedziałem, z lotu klasyków. Ta zrzutka w ciągu kilku dni, no zebraliśmy już ponad 5000 zł. Jest założona na portalu zrzutka.pl i tytuł ma "Pomóż odbudować mozaikę w Kowarach". Założona jest przeze mnie jako osobę prywatną, ale tylko dlatego to założyłem, bo już miałem jakieś wcześniejsze zrzutki organizowane, więc miałem jakąś historię w tym portalu, że można sprawdzić, że poprzednie zrzutki zostały wykorzystane w taki czy inny sposób. To jest jedno, ale druga sprawa jest taka, że tutaj w ramach tego naszego społecznego komitetu jakby zakładamy też fundację, której jakby celem będzie ratowanie dziedzictwa Kowar, zaczynając właśnie od tej mozaiki. To jest naprawdę olbrzymi projekt i te środki, które są na tej zrzutce, po prostu zostaną później przelane na konto fundacji. To fundacja będzie decydować wspólnie jako zarząd i tak dalej, jak te środki będą dysponowane. Po prostu chodziło o to, żeby zależało nam na czasie, żeby tak najszybciej założyć, żeby skorzystać przy okazji z tego zlotu klasyków, kiedy dużo osób odwiedza Kowary. Mieliśmy tam swoje stoisko, udało się w ramach, no mówię, tak naprawdę 2-3 godzin zebrać też ponad 1600 zł. Uważam, że to są fajne wyniki, jak na sprawę taką bardzo, bardzo lokalną, ale jak widać potrzebną moim zdaniem, skoro tyle osób zaczyna się włączać. Już w ogóle zgłaszają się też osoby z Kowar, emeryci na przykład, emerytki, które już mówią: panie Andrzeju, my chcemy przyjść i to oczyszczać te kafelki, żeby to już zacząć sortować, żebyśmy też chcemy coś jeszcze dołożyć od siebie dla tego miasteczka. Też zgłaszają się, tak jak powiedziałem, artyści, którzy chcą to odtwarzać. Też już mamy deklarację wstępną, na przykład wypożyczenie rusztowania przez lokalnego przedsiębiorcę. Także mówię, każdy gdzieś tam ten swój kafelek do tej mozaiki chce dołożyć i uważam, że to jest fajne, mówię, że to w ten sposób idzie. Nawet jeśli nie uda nam się zdobyć tej całej kwoty, bo ja założyłem tutaj aż 1 000 000 zł, ponieważ sama budowa ściany żelbetowej taki, o takich wymiarach może kosztować nawet 600 tysięcy. Ja uważam, nazbierajmy nawet na sam projekt budowlany. Zlecimy taki projekt budowlany, przekażemy go potem do miasta i wtedy to miasto będzie musiało się martwić o środki na wybudowanie tej ściany, zobaczyć, gdzie będzie teren, na przykład przeznaczyć jakiś miejski teren na to i tak dalej. Ale po prostu uznałem, że my jako fundacja musi być ktoś, kto to zacznie. Bo do tej pory tak naprawdę jeden patrzył na drugiego, my patrzyliśmy na miasto, miasto patrzyło na inwestora, który chce zrobić Muzeum Motoryzacji, a inwestor jak widać się z tego wycofał i w sumie wszyscy zostaliśmy z niczym, tylko z odpadającą mozaiką ze ściany. A tak jak już wcześniej powiedziałem, miasto nie może remontować prywatnej ściany i trzeba to wymyślić na to inny sposób.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM. Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O ratowaniu kowarskiej mozaiki opowiadał Andrzej Olszewski z Muzeum Sentymentów. Zbiórka środków na ten cel trwa, a wy możecie zdobywać cegiełki związane właśnie z eksponatami z Muzeum Sentymentów i w ten sposób wspierać akcję ratowania tego szklanego zabytku, do którego na pewno w Radiu Złote Przeboje będziemy jeszcze wracać. A teraz na fali upalnych, gorących wakacji zaglądamy do Jeleniogórskiej Biblioteki, w której przez najbliższe 2 miesiące będzie sporo się działo. Co dokładnie? O tym rozmawiałem z dyrektorem Piotrem Iwańcem.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: Czerwiec chyli się ku końcowi. No i dziś o tym, co w wakacje będzie się działo, o tym, jak będziemy mogli ten czas spędzić w Książnicy Karkonoskiej, porozmawiamy. Zanim jednak tak sobie myślę o tych wakacjach, no to myślę, że jeszcze warto wspomnieć o tym, co tu i teraz. Jeśli chcemy spędzić właśnie literacko, artystycznie, bo tak też w Książnicy się dzieje, to co u was słychać aktualnie?
3: Proszę Państwa, u nas jak zwykle to najczęściej prezentacje, wystawy, prelekcje, które są związane bezpośrednio ze środowiskiem nauczycielskim, edukacyjnym właśnie. Od choćby trwa wystawa prac pani Małgorzaty Bączek, wspaniałej plastyczki, graficzki, wspaniałego Belfra z Zespołu Szkół Technicznych Mechanik w Jeleniej Górze, której prace w formie różnego rodzaju farbami, płócien malowanych dzisiaj można podziwiać na pierwszym piętrze naszej galerii w Książnicy Karkonoskiej właśnie. Oprócz tego ta sama pani profesor prowadzi u nas jak zwykle, jak zawsze cykliczne zajęcia związane z rysunkiem. Są faktyczni modelowie, którzy prezentują tutaj swoje wdzięki, a młodzież może ich odmalowywać i może działać. Proszę Państwa, Zakamar, jeszcze raz Zakamar. Po godzinie 15 w Zakamarze niemalże każdego dnia odbywają się różne zajęcia dedykowane młodzieży, która już dzisiaj wiemy spędza trochę czas wolny, bo przecież przewidywane oceny są wystawione, a już wkrótce będą wystawione te końcoworoczne i przecież tak naprawdę za tydzień, czy też za dwa, to już młodzieży w szkole nie zobaczymy. Dzieje się na bieżąco, to także spotkania autorskie w Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej, dedykowane i młodemu, i starszemu czytelnikowi. Natomiast, proszę Państwa, my dzisiaj żyjemy przede wszystkim pod takim znakiem montażu domków bookcrossingowych na terenie miasta Jelenia Góra i cały czas czekamy, bo już Państwu i słuchaczom i Panu redaktorowi o tym wspominałem, żeby je zainstalować i żebyśmy w Jeleniej Górze też mieli taką akcję Uwolnij Książkę, akcję bardzo bogatą, czytelniczą, to musimy mieć zgody wszelkich konserwatorów, zabytków i innych, więc jesteśmy w cuglach, żeby te budki po prostu na terenie miasta Jeleniej Góry uruchomić i mamy nadzieję, że Pan konserwator ze wszechmiar tutaj podług swej własnej rzetelnej eksperiencji nam pomoże. Natomiast żyjemy już wakacjami i mimo tego, że jak każdego roku tutaj na antenie chciałbym to podkreślić, biblioteka także ze względu na naszych pracowników, którzy mają dzieci, chcą z nimi spędzać czas wolny i oczywiście dla wszystkich dzieci z miasta i regionu, które też spędzają inaczej wakacje, bo przecież rozjeżdżają się w różne miejsca, korzystają z różnych instytucji, ich zaplecza. Biblioteka czynna będzie 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Poniedziałek, wtorek będą to godziny takie jak zawsze, czyli do późnych godzin wieczornych, do godziny 18 i dalej. Natomiast pozostałe dni to będą do godziny 16. Soboty będzie nieczynne. Mimo tego skróconego czasu będziemy mieli tutaj całą gamę rzeczy dedykowanych właśnie naszym beneficjentom, którzy się wakacjują w tym okresie letnim, czyli dzieciom, rodzicom, którzy poświęcają więcej czasu swoim pociechom. I koncentracja tych wszystkich zdarzeń będzie się jak zwykle oczywiście odbywała w naszej Bibliotece Dziecięco-Młodzieżowej pod kuratelą pani Krystyny Spólnik, kierowniczki tejże i jej zespołu. I proszę Państwa, U nas wszystko będzie się działo już od lipca wzwyż pod takim hasłem naturalnie w wakacje, czyli cykl warsztatów twórczych. Proszę Państwa, będą to między innymi wakacyjny sekretnik, będą to cykliczne wzory natury, będzie to leśne archiwum, będzie to tak zwane drzewko szczęścia, a wszystko to na przykład tworzenie szkicowników, zielników w czasie wolnym właśnie od zajęć lekcyjnych, na przykład roślinne inspiracje na bawełnianych torbach, które dzieci, młodzież, rodzice będą mogli sobie stworzyć. Będą to skrzyneczki na skarby natury, dekupaż, będzie to koralikowa kompozycja i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, proszę Państwa, szczegółowo opisane na naszym profilu facebookowym, w naszych social mediach, w których aktywnie działamy, na naszej stronie internetowej, bo tezę wszechmiar w tym okresie wakacyjnym warto śledzić, ponieważ tam, proszę Państwa, robimy Państwu te wrzutki, które zachęcają do tego czynnego, tak naprawdę codziennego uczestnictwa właśnie w ramach wydarzeń związanych z Biblioteką Dziecięco-Młodzieżową, ale i wydarzeniami, które u nas, proszę Państwa, jak sami Państwo wiecie, często pojawiają się tak naprawdę z dnia na dzień. To miejsce jest trzecim miejscem w przestrzeni publicznej Jeleniej Góry i regionu. To jest miejsce, gdzie każdy z poniedziałku na wtorek może poprosić nas o wystawienie swoich prac, o zorganizowanie z nim spotkania autorskiego, jeżeli tylko wpisuje się w kanony, które obowiązują w bibliotece, nie jest jakimś spotkaniem, nie wiem, z zakresu polityki czy innych, bo tutaj w takie rzeczy się nie bawimy, ale wszystkie inne przedsięwzięcia, inicjatywy, zwłaszcza społeczne, przygotowujemy tutaj niemalże z chwili na chwilę i stąd mamy taki bardzo bogaty wachlarz tych usług bibliotecznych włożonych między regały z książkami. Proszę Państwa, wakacje to też mam nadzieję, bo jesteśmy na etapie przetargu. Remont, proszę Państwa, remont filii bibliotecznej, na który już chyba wszyscy w mieście czekają, zwłaszcza czytelnicy, nasi najwdzięczniejsi czytelnicy z Zabobrza 1 i z Zabobrza 2. Dla których chcemy stworzyć nowoczesną, loftową, klimatyczną, piękną filię biblioteczną, która będzie mieściła się tak naprawdę naprzeciwko obecnie funkcjonującej i teraz już wkrótce, mam nadzieję, że do końca roku, a start właśnie w tym okresie wakacyjnym, znajdziecie sobie Państwo swoje miejsce, miejsce wyjątkowe, miejsce przyjemne do pogadania, do poczytania, do posiedzenia, czy to z kadrą kierowniczą, czy bibliotekarzami z naszej biblioteki, czy ze mną też przy kawie, bo ja już się nie mogę po prostu doczekać, żeby z Państwem Bobrzanami spędzić więcej nieco czasu, no bo chcąc, nie chcąc, głównie czas spędzam w gmachu głównym biblioteki przy ulicy Bankowej 27, gdzie obecnie rozmawiam.
1: To kiedy z panem dyrektorem tej kawy się będzie można napić na Zabobrzu?
3: Proszę Państwa, wszyscy Państwo wiecie, że najlepszą kawę rozpuszczalną z miodem robię ja i na nią zapraszam codziennie na Bankową właśnie, gdzie jesteśmy teraz, ale proszę Państwa, myślę i z całej siły swojej, ze wszystkich myśli swoich i ducha swojego dołożę wszelkich starań tutaj we współpracy z miastem, które potężnie nas wspiera, nam patronuje, a także z parlamentarzystami, ale o tym sza. Proszę Państwa, przy wsparciu tych potężnych sprzymierzeńców, wspaniałych sprzymierzeńców, mam nadzieję, że już na gwiazdkę zaoferuję Państwu produkt najwyższej jakości, tak pod względem czytelniczym, jak i usługotwórczym, kulturalno-rozrywkowym. No i jako takie miejsce będące produktem, mam nadzieję, jesteśmy tego pewni, miejsce takie integrujące ze wszechmiar lokalną społeczność i wszystkich tych, którzy tymi benefitami biblioteki i obecnością w bibliotece po prostu są zainteresowani.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: To sprzyjający okres, czas świąt, dobrze w te konwencje prezentów się będzie wpisywał. Takim prezentem dla mieszkańców Zabobrza może być to nowe miejsce. Natomiast formą takiego święta dla najmłodszych są wakacje, o czym już powiedzieliśmy, ale myślę, że niezależnie od grupy wiekowej i grupy docelowej, o której mówimy, to czas urlopów, czas wakacji, czas lata jest zawsze takim okresem, na który czekamy, bo troszkę spokoju, troszkę wytchnienia, być może wyjazdy, urlopy właśnie, to często skłania nas do tego, żeby jednak po tę książkę sięgnąć częściej, czy na plaży, czy w górach. Są to chyba okoliczności ku temu troszkę bardziej sprzyjające, więc no co, zachęcamy i przypominamy, że jak po książkę, to w książnicy warto wypożyczyć i wyjechać na przykład.
3: Zdecydowanie, proszę Państwa, tym bardziej, że tak jak pan redaktor wskazał, książka jest towarem bardzo chodliwym w wakacje. Rzeczywiście ku naszej uciesze osób pracujących w sferze bibliotecznej właśnie, bibliotekarzy i nie tylko, tych, którzy czytają po prostu i cieszą się, że czytelnictwo dzisiaj ma się dobrze. Rośnie ono właśnie w siłę i ta książka w tej formie papierowej jest znów coraz częściej wypożyczana w Jeleniej Górze i w regionie. Proszę Państwa, to jest naprawdę bardzo ładna grupa, bo to 70, ponad ponad 70%, grubo ponad 70% lokalnej społeczności czyta po prostu książki, tak wychodzi ze statystyki ogólnych i naszych. Natomiast powiem Państwu tak, ta literatura cieszy się popularnością w trakcie wakacji także ze względu na te dodatkowe rzeczy, które oferujemy naszym czytelnikom, czyli platformy z dostępem do książki elektronicznej. Jeszcze jakiś czas temu oferowaliśmy Legimi. Teraz, ponieważ jest to dla nas korzystniejsze pod względem ilości kodów, które możemy wydać naszym czytelnikom, czyli po prostu Państwo dostajecie więcej, korzystamy z platformy Empik Go i Państwo otrzymujecie u nas za darmo taki dostęp do tej platformy. W związku z powyższym na telefonie, czy też na innym nośniku. Możecie Państwo zabrać też książkę w takiej formie ze sobą. My to Państwu gwarantujemy, dajemy Państwu książkę papierową, dajemy książkę elektroniczną, jedziecie, częściowo słuchacie, częściowo czytacie w formie papierowej, hybrydyzujecie albo nie hybrydyzujecie, to już tak naprawdę do wyboru, do koloru. Także tak, jest to produkt rzeczywiście, który popularnością się cieszy, sprawdza się na leżaku, na kocyku, sprawdza się w samolocie, autobusie, w samochodzie jak się jedzie. Tak, zapraszamy po książkę, a tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli z książką, no nie, no jakże, no to tylko z książką z Książnicy Karkonoskiej.
1: Do tego zachęcamy. Ja należę do grona tych, którzy są w drużynie fanów gonienia króliczka i zawsze przed wakacjami lubię ten czas samego oczekiwania, bo jak już te wakacje się pojawią, to szybko mijają i to jest największy minus całości, że czas płynie bardzo szybko. Natomiast to niesie ze sobą też dobre strony, bo po wakacjach też sporo będzie się działo. Oczywiście do tych wydarzeń na pewno będziemy wracać, ale myślę, że już dziś warto zasygnalizować, że są na horyzoncie wydarzenia, festiwale, imprezy, w których warto będzie wziąć udział, a jak mniemam, biorąc pod uwagę stosunkowo krótki czas, to dla Was jest już taki moment, w którym pewne przygotowania się dzieją, chociażby w kontekście Festiwalu Kryminału.
3: Proszę Państwa, oczywiście dla nas wrzesień to po pierwsze wrzesień jeleniogórski, zawsze wpisujemy się z naszymi imprezami w tenże, a po drugie to Narodowe Czytanie. W tym roku, proszę Państwa, Narodowe Czytanie odbywa się w obrębie i przestrzeni mickiewiczowskiej. Czyta się Mickiewicza w tym roku. Oczywiście rzecz ma się na początku września. I my, proszę Państwa, damy Państwu coś nietuzinkowego i specjalnego i wydaje mi się, że tego jeszcze w skali miasta i regionu nie było, a mianowicie my, czytając Mickiewicza, wystawimy sztukę. Wystawimy sztukę, my bibliotekarze, my ludzie z Książnicy Karkonoskiej, we współpracy ze Szkołą Rzemiosł Artystycznych, tu młodzież wesprze nas w ramach chórów i innych rzeczy, wystawimy Dziady część drugą, taką swobodną adaptację, którą damy Państwu w ramach tego mickiewiczowskiego czytania. Zrobimy to na wolnej przestrzeni, w przestrzeni miejskiej, która obecnie jeszcze jest negocjowalna i jeszcze jest do ustalenia, ale myślę, że to będzie taki wielki mind blow i wszystkim Państwu się to spodoba. My już dzisiaj bardzo, ale to bardzo serdecznie wszystkich Państwa na to zapraszamy, tym bardziej, że będzie to w plenerze i na wolnym powietrzu, więc myślę, że się wszyscy zmieścimy. I to, proszę Państwa, jest nasz wrzesień. Za chwilę też będziemy sobie obchodzili jesienią jubileusz, proszę Państwa, naszej biblioteki cyfrowej, biblioteki w ogóle. Więc cała gama i w cyfrówce właśnie, i w naszej czytelni, i w naszej sali konferencyjnej pod patronatem wypożyczalni będzie się odbywało pewnie cyklicznych spotkań warsztatowych i autorskich, które my robimy na bieżąco. A w końcu płynnie oczywiście zmierzam, że październik, proszę Państwa, 5-10, to nasz drugi z kolei, druga nasza edycja Festiwalu Kryminału w Jeleniej Górze, która w tym roku zrzeszy wspaniałych artystów, pisarzy kryminałów. Włączy w działania biblioteczne na szeroką skalę policjantów, służby mundurowe wszelkiej maści, profilerów, techników kryminalistyki, tych, którzy na co dzień z kryminologią i kryminalistyką mają mnóstwo do czynienia, studentów, młodzież, etc., etc. A wszystko będzie odbywało się, proszę Państwa, z takimi znamienitymi twórcami, którzy będą prezentowali swoje książki, rozmawiali z Państwem podczas spotkań autorskich, jak pani Bonda, jak pan Piotrowski, pan Kanios, Śmielak, pani Wolwowicz, no i jeszcze trochę tutaj osób będzie, które specjalnie dla Państwa w tym roku ściągnęliśmy, które już dograliśmy i które już na pewno będą z nami i będą z nami tutaj działali i będziemy się wszyscy świetnie bawili.
2: Co jest grane w Jeleniej Górze?
1: O czym w magazynie Radia Złote Przeboje zapewniał dyrektor Książnicy Karkonoskiej Piotr Iwaniec. I tym spotkaniem kończymy to wydanie naszego programu. W każdych innych okolicznościach powiedziałbym to, co zwykle mówię w tym momencie, że bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek już jutro po 21:00, ale witamy lipiec i przed nami wakacyjna przerwa, więc w Radiu Złote Przeboje, w magazynie kulturalnym Co Jest Grane i weekendowej audycji Tydzień w Jeleniej Górze usłyszymy się dopiero we wrześniu. Życzę Wam więc spokojnych, udanych i bezpiecznych wakacji. Igor Kociubiński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 106,2 FM.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama.
4: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku, leczą się myśli.